0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach czwartek to 14 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: W Pekinie rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Rozmowy w Wielkiej Hali Ludowej inaugurują pierwszą od 9 lat wizytę prezydenta USA w Chinach. Trump został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę przy asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej, a w amerykańskiej delegacji znaleźli się m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz przedstawiciele największych amerykańskich firm technologicznych i przemysłowych. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak dronami na Kijów i inne regiony Ukrainy. W stolicy uruchomiono obronę przeciwlotniczą, a fragmenty bezzałogowców spadły na budynki mieszkalne. Nie ma na razie informacji o ofiarach. Alarmy ogłoszono także w wielu regionach zachodniej Ukrainy, w tym przy granicy z Polską. Według ukraińskich władz w rosyjskich ostrzałach zginęło co najmniej 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W Lublinie na Dolnym Śląsku trwa policyjna obława po wczorajszej nocnej strzelaninie w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej. Sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny mimo szeroko zakrojonych działań policji w mieście i okolicznych lasach. W strzelaninie, przypomnijmy, zginęło 2 młodych mężczyzn. Trzecia osoba została ranna i trafiła do szpitala. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannych faktach. Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Po wielu miesiącach dyskusji rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Igor Skrzypek w faktach o tym, co ma zmienić ustawa frankowa.
3: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością.
4: Ta ustawa miała sens jakiś czas temu.
3: Wskazywał Ziemowit Bagłajewski z Fundacji Forum Konsumentów, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie, więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować.
5: Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy przyjęli ustawę, która naszym obywatelom da szansę uzyskania sprawiedliwości w sądach jak najszybciej.
3: Zaznacza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i zachęca do składania poprawek na drugim czytaniu ustawy. W Sejmie.
1: Kolejny bardzo wietrzny dzień nam się zapowiada. No i niezbyt ciepły, tak to możemy określić. W tej chwili najzimniej 1 stopień i 1 dziesiąta. W Kielcach, Zakopanem i Zamościu najcieplej, w Bielsku 10,5 stopnia na plusie. A co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia? Zmienne zachmurzenie, mogą pojawiać się lokalnie słabe przelotne opady deszczu, ale temperatura dość wysoka, kilkanaście stopni nad zerem powinniśmy zobaczyć. W niektórych miejscach nawet tych stopni uzbiera się 17. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr niestety będzie się pogarszał. Uwaga też na bardzo silny i porwisty wiatr.
6: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 13 maja w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co działo się w regionie. Kierowcy w Dęblinie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Zamknięty został fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. W związku z remontem wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu i wyznaczono objazdy przez obwodnicę. Utrudnienia mają potrwać około 6 tygodni. Na razie autobusy komunikacji miejskiej kursują bez zmian. Jednak od poniedziałku zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy dostosowany do prowadzonych prac drogowych. Funkcjonariusze z Puław i Lublina zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu podejrzanego o udział w oszustwach metodą na pracownika banku. O szczegółach mówi nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
7: Zgłoszenie o oszustwie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Puławach w ubiegłym miesiącu. Wynikało z niego, że 74-latek z Puław został oszukany przez osoby, które przez telefon, podając się za pracownika banku i policjanta, wmówiły mu, że jego pieniądze są zagrożone. Aby uchronić swoje oszczędności, senior autoryzował kilka przelewów ze swojego rachunku bankowego na wskazane przez oszustów konto. Stracił w ten sposób ponad 38 tysięcy złotych. Gdy skończyły mu się pieniądze, a kontakt z rzekomymi pracownikami banku się urwał, 74-latek zrozumiał, że został oszukany.
6: Śledczy z wydziałów zajmujących się przestępczością cyfrową i ekonomiczną ustalili podejrzanego i zatrzymali go.
7: Czynności realizowane przez śledczych doprowadziły do ustalenia, że za sprawą puławskiego oszustwa stoi mieszkanie z Warszawy. sprawy. Na początku maja mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 25-letni obywatel Uzbekistanu, zajmujący wynajmowane mieszkanie na terenie Warszawy. Podczas jego zatrzymania policjanci znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu kilkadziesiąt telefonów komórkowych różnych marek oraz kart SIM, a także kilkadziesiąt kart płatniczych na różne nazwiska i różnego rodzaju dokumenty. Zabezpieczyli także prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komendzie w Puławach.
6: Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zostawiamy temat kryminalny i wracamy do spraw gospodarczych regionu. Spór wokół budowy bloku węglowego przy Grupie Azoty Puławy wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Sąd zdecydował jednak o czasowym zawieszeniu postępowania prowadzonego przeciwko spółce przez wykonawcę inwestycji. Budowa nowego bloku energetycznego miała zakończyć się 4 lata temu, jednak inwestycja napotykała liczne problemy techniczne i kolejne opóźnienia. Jak informuje Grupa Azoty Puławy, wykonawca nie był w stanie osiągnąć wymaganych parametrów, a termin realizacji przekroczono o blisko 600 dni. Ostatecznie spółka zdecydowała o zerwaniu kontraktu. Teraz postępowanie wszczęte przez wykonawcę zostało wstrzymane do czasu rozpatrzenia wcześniejszego pozwu, który pod koniec ubiegłego roku złożyła Grupa Azoty Puławy. Prezes spółki Marcin Celejewski podkreśla, że firma chce chronić swoje interesy, ale jednocześnie nie zamyka drogi do mediacji i ewentualnego porozumienia między stronami. Starosta Puławski informuje, że dokonano zmian w podziale ewidencyjnym na terenie gminy Końskowola. Część działek z miejscowości Nowy Pożóg została przeniesiona do miejscowości Stary Pożóg. Zrobiono to, żeby uporządkować numerację i dane dotyczące nieruchomości w pobliżu Końskowoli. Decyzje poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz uzgodnienia z Urzędem Statystycznym w Lublinie i Głównym Geodetą kraju. Fundacja W Dobrych Łapkach z Puław apeluje o pomoc i adopcję zwierząt znajdujących się pod jej opieką. O tym, jakie zwierzęta obecnie czekają na nowe domy, mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
0: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, no głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja, zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy 2 psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, no bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania, teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy 3. nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce, biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi. W tej chwili jest w lecznicy, przechodzi podstawowy przegląd, badania i będziemy potem dalej działać w jego sprawie. Będziemy wiedzieć właściwie, na czym stoimy, bo w tej chwili nawet no do końca jeszcze nie wiemy w 100% jaki jest jego stan zdrowia, chociaż wizualnie jest w porządku.
6: Województwo lubelskie przygotowuje się do organizacji 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Do regionu przyjedzie kilka tysięcy młodych sportowców z całej Polski, którzy rywalizować będą w wielu dyscyplinach. Zawody potrwają od czerwca do sierpnia, a sportowe zmagania odbędą się w różnych miastach województwa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie jedną z największych imprez sportowych dla młodzieży w kraju. Oficjalna ceremonia otwarcia olimpiady zaplanowana została na 3 lipca w Centrum Spotkania Kultury w Lublinie. Z kolei Lubartów będzie jednym z miast, które znajdzie się na trasie tegorocznego wyścigu Tour de Pologne Women. 3-dniowa impreza potrwa od 24 do 26 lipca. Kolarki z całego świata rozpoczną wyścig w Tomaszowie Lubelskim, a zakończą rywalizację w Lublinie. Lubartów będzie metą odcinka, który rozpocznie się we Włodawie. Widzowie będą więc mogli zobaczyć dekoracje zawodniczek. Prestiżowe wydarzenie sportowe to duże wyzwanie organizacyjne dla lokalnych samorządów, ale też duża szansa na promocję regionu. Maj to tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. W parafiach i w rodzinach trwają przygotowania do uroczystości i przyjęć. Jak to przebiega w Puławach, sprawdzała Julia Zagrajuk.
8: To na pewno indywidualnie. No, my robimy sami komunię, nie robimy w lokalu, więc na pewno kwota jest inna niż chcielibyśmy wynająć restaurację i zapłacić za talerzyk, więc tutaj te koszty na pewno są zminimalizowane, więc ciężko mi na tą chwilę powiedzieć nawet, jakie to będą kwoty, bo nie jesteśmy jeszcze dobrze zorganizowani pod tym kątem, ale na pewno będzie to niższa kwota niż w jakimkolwiek lokalu, gdzie już kwoty są powyżej 200 zł.
9: Przygotowania się zaczynają od września praktycznie. Dziecko uczestniczy w różnych przygotowaniach w szkole i nie tylko w kościele. A tak samo chyba, że tak powiem, przyjęcie po, no to już jest kwestia ustalenia z sali i zdobycia jej wcześniej. A tak, to czasowo myślę, że nie. No ale trzeba naprawdę cały rok praktycznie co niedzielę poświęcić na przygotowanie się do komunii.
10: Co dziecko oczekuje? Może jakich prezentów? Co teraz jest w modzie? Czego dzieci chcą?
9: Zależy, czego dzieci nie mają tak naprawdę, bo dużo dzieci ma dużo rzeczy, więc myślę, że myślę, że oczekują jakichś smartfonów i tym podobnych rzeczy. Pamiątki mniej ich interesują.
8: U nas jest to jednak pamiątka, która zostanie z dzieckiem, typu nawet biżuteria, łańcuszek, kolczyki. Pomimo tego, że nie ma przekutych uszu, ale to będzie motywacja do przekucia uszu. Rower, tak, zażyczyła sobie rower, więc będzie rower. Jakaś dyskorolka, więc raczej takie praktyczne rzeczy, których rzeczywiście nie ma, ewentualnie z których wyrosła, ale nic nie jest powyżej takiej normy finansowej, której też nie jesteśmy w stanie spełnić, więc żadne laptopy nie wchodzą w grę, iPhony i nie wiem, kłady, to nie, tutaj akurat w tej kwestii nie, ale to też chyba jest to związane z tym, że o tym się u nas nie rozmawia i u nas takich prezentów nigdy nie było w rodzinie, więc dzieci też nie są na to napalone.
6: A teraz sensacyjne odkrycie związane z Czarnolasem i Janem Kochanowskim. W zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego odnaleziono zaginioną księgę pamiątkową dworu w Czarnolesie z wpisami z XIX i XX wieku. Bezcenny rękopis odkrył dr Jarosław Bedyniak z Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W księdze znajdują się wpisy poetów, artystów i gości odwiedzających Czarnolas przez blisko 100 lat. Między innymi Władysława Mickiewicza czy Kornela Ujejskiego. Czarnoleskie Muzeum zapowiada, że już wkrótce przedstawi więcej informacji na temat odkrycia oraz planów związanych z publikacją i udostępnieniem niezwykłego zabytku. Na koniec mamy słodki akcent. Jeden z truskawkowych konkursów gminy Puławy ma już laureata. Pierwszą łubiankę wyhodowanych truskawek przyniósł do urzędu gminy Damian Zdun z Piskorowa. Wizytacja na plantacji potwierdziła, że to właśnie tegoroczny zwycięzca. Natomiast drugi konkurs potrwa jeszcze przez kilka tygodni. Do końca czerwca można zgłaszać największe truskawki ze swoich plantacji. Dotychczasowa rekordzistka ważyła 196 gramów. Pełny regulamin konkursu znajdziecie na stronie urzędu gminy Puławy. To była pigułka najważniejszych wiadomości ze środy. Do usłyszenia.
1: W czwartkowy poranek pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Rozpoczynamy dobre granie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko. Zapraszam.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kartka z kalendarza to jest właśnie ten moment. Sprawdzamy, co dzisiaj czeka nas za dzień. 14 dzień maja, czwartek, 134 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 18 minut przed godziną 5. Zacznie zachodzić 22 minuty po godzinie 20, a dzień potrwa 15 godzin i 39 minut. Okazja do świętowania jest Dzień Opiekuna Medycznego. Mamy również Dzień Farmaceuty. Warto pozdrowić przy okazji wizyty w aptece. A swoje imieniny świętują Maciej, Bonifacy, to jeden z tych zimnych ogrodników. Są także Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Od nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie w niektórych miejscach obowiązuje ostrzeżenie o przymrozkach. W Puławach nad ranem 5 stopni, w ciągu dnia do stopni 17, a jutro 19. Niestety jednak to tylko temperaturowe dobre wieści. Początek dnia bardzo pogodny i słoneczny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Niewykluczone, że jakiś słaby deszczyk się też nam dzisiaj pojawi. Jutro czeka nas również zmienne zachmurzenie, a w piątkowe popołudnie i wieczór niewykluczone burze. Od soboty też będzie bardzo niespokojnie, jeśli chodzi o opady, a także o zjawisko zwane burzami. Temperatura na razie jest sympatyczna, jak wspominałem.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Sprawdzamy, co tam słychać u naszych znakomitości sportowych. Iga Świątek rozegrała wczoraj perfekcyjny mecz. No i dzisiaj powalczy o finał. Finał, w którym stawką jest przede wszystkim pozycja w rankingu. Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Dzisiaj mecz zacznie się nie wcześniej niż o godzinie 20:30, czyli dziś wieczorem dopiero takie emocje. No i emocje wciąż nie ustają, jeśli chodzi o transfer pana Roberta Lewandowskiego. Monstrualna kasa pojawia się w doniesieniach dziennikarzy. Podobno jeden z gigantów Saudi Pro League zaproponował już 90 milionów euro za sezon panu Robertowi. No zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ważne, żeby też w reprezentacji pan Robert spisywał się znakomicie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie. Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek. Niektórzy już wypatrują powoli weekendu. No, ale ten weekend pogodowo chyba nie będzie najbardziej przyjazny tym, którzy chcą skorzystać z okoliczności przyrody. Jak będzie dzisiaj, jak będzie w kolejnych dniach? Prognoza pogody po naszych wiadomościach. Na nie już teraz zapraszam. Startujemy punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień. Po reklamie.
0: Dziś czwartek to 14 dzień maja. Na zegarach 7 zapraszamy Was na wiadomości.
7: Poprawi się stan kolejnych dróg w powiecie ryckim. Tym tematem zaczynamy poranne wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Zawitała i Niedźwiedź to miejscowości, w których zostaną przebudowane drogi powiatowe. W ryckim starostwie podpisano umowę na remonty 3 odcinków, liczących w sumie ponad 2 kilometry. Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę nawierzchni i poprawę standardu technicznego tras. Wszystkim zajmie się przedsiębiorstwo robót drogowych z Lubartowa. Koszt zadania to ponad 3 miliony złotych. Większość pokryje rządowa dotacja, a pozostałą sumę pokryją władze powiatu ryckiego i gminy Nowodwór. Tymczasem starosta puławski informuje o zmianach administracyjnych w gminie Końskowola. Część działek, które do tej pory należały do miejscowości Nowy Pożóg, została przypisana do Starego Pożoga. Zmiany mają pomóc w uporządkowaniu numeracji adresów i danych dotyczących nieruchomości w okolicach Końskowoli. Decyzje poprzedziły konsultacje z mieszkańcami oraz uzgodnienia z odpowiednimi urzędami. Nadchodzący weekend minie między innymi pod znakiem Nocy Muzeów i o tym, jak minie sobota w Puławskim Muzeum Czartoryskich, będziemy dziś szerzej mówić w naszych wydaniach wiadomości lokalnych. A teraz podpowiadamy, że nadchodzącą niedzielę będzie można spędzić w plenerze w Jedlni Letnisku, obchodząc Święto Polskiej Niezapominajki. Zaplanowano między innymi koncert muzyki myśliwskiej, pojawią się też liczne wystawy i warsztaty pod nazwą Leśne Miasteczko oraz Jarmark Rękodzieła. Zaplanowano pokazy pszczelarskie, sokolnicze i kynologiczne, a chętni sprawdzą się podczas zajęć survivalowych i sportowych, także w rajdzie Nordic Walking. Muzyczną gwiazdą Święta Polskiej Niezapominajki będzie zespół Poparzeni Kawą 3. Niedzielne wydarzenie w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku potrwa od 11 do 16. Swoją obecność zapowiada też społeczność Szkoły Drzewnej z Garbatki Letniska. A teraz dobre wieści z Lublina. W drużynie piłkarek ręcznych PGE MKS-u Elwold Lublin nadal będzie grała obrotowa Joanna Andruszak. Zawodniczka podpisała umowę, która będzie ważna do końca sezonu 2027-2028. A tak komentuje to trener drużyny Paweł Tetelewski.
8: To jest nasz filar, można powiedzieć, i w obronie, i pokazuje się z drugiej strony w ataku, mimo tego, że gdzieś tam cały cały czas jakieś drobne urazy i cały czas z tym walczymy, ale Asia zaciska zęby i cały czas jest do dyspozycji, także na pewno wielki szacunek za to, że gdzieś tam te rękawice mimo tego bólu podejmuje i jest zawsze w tych ważnych momentach. Także na pewno tutaj też bardzo się cieszymy z tego, że kolejny rok z nami zostaje i cieszymy się, bo tak jak powiedziałem, dość, że gra bardzo dobrze w ataku, myślę, że swoimi warunkami. No jest jedną z lepszych obrotowych w lidze, to jeszcze na pewno jest silnym punktem obrony.
7: Dodajmy, że Joanna Andruszak jest związana z lubelskim klubem od 2013 roku. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat.
9: Donald Trump w Pekinie.
10: Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej, przywódca Chin Xi Jinping potwierdził, że jest to pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany.
9: Co wiemy w tej chwili? Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry. Chińczycy postawili na powitanie z honorami, tak by prezydent USA był zadowolony. Od pierwszych chwil już na lotnisku przywódca USA był witany w zasadzie po królewsku. Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak Donald Trump lubi. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan. Na trasie przejazdu do hotelu kwitnące róże. Rozmowy nie będą łatwe, kraje wiele dzieli, a jak podkreślają media w USA, Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Iran, a który może prosić Chiny o wsparcie w tej sprawie. Może też prosić o pomoc w naciskach na Rosję, bo Trumpowi nie udało się też zakończyć wojny w Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Teraz pytanie o zmianę w planach Pentagonu. Jak już informowaliśmy, nagle odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski.
10: Według portalu Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii. Wspomnianych ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Według amerykańskiego portalu redukcja sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy to decyzją Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowe prawie 20 tysięcy żołnierzy.
9: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, zostaje na dłużej.
10: Rząd potwierdził, że przedłuża pakiet o kolejne 2 tygodnie, a co to oznacza dla zmotoryzowanych?
9: O tym nasz dziennik Igor Skrzypek.
12: Ceny paliw przynajmniej na razie powinny zostać utrzymane w ryzach. Do końca maja obowiązywać będą obniżony podatek VAT z 23 do 8%, obniżona akcyza, a także mechanizm wyliczania maksymalnych cen na stacjach. To drugi raz, gdy rząd przedłuża pakiet CPN. Przypomnijmy, dziś zgodnie z mechanizmem maksymalnych cen za litr benzyny 95 płacimy 6,39 zł, za litr oleju napędowego 6,92 zł.
0: Na Lubelszczyźnie w niektórych miejscach obowiązuje ostrzeżenie o przymrozkach. W Puławach nad ranem 5 stopni, w ciągu dnia do stopni 17, a jutro 19. Niestety jednak to tylko temperaturowe dobre wieści. Początek dnia bardzo pogodny i słoneczny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Niewykluczone, że jakiś słaby deszczyk się też nam dzisiaj pojawi. Jutro czeka nas również zmienne zachmurzenie, a w piątkowe popołudnie i wieczór niewykluczone burze. Od soboty też będzie bardzo niespokojnie, jeśli chodzi o opady, a także o zjawisko zwane burzami. Temperatura na razie jest sympatyczna, jak wspominałem. Ewelina już pojawiła się w studiu z kubkiem z napisem bonjour.
13: Kubek z kawą wita się po francusku, a ja mówię dzień dobry, no co, rozpoczynamy.
0: Tak jest.
13: Marek Moc
0: i Ewelina Kroczek, gramy.
4: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
15: This is the story of my baker.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Teraz spoglądamy w gwiazdy. Czas na horoskop.
1: Wodniku, twoja kreatywność sięgnie dzisiaj zenitu, więc nie bój się proponować szalonych rozwiązań w pracy. Wieczorem znajdź jednak chwilę na wyciszenie, bo nadmiar bodźców może utrudnić ci zasłużony odpoczynek.
0: Baran, energia rozpiera cię od rana, co pozwoli ci błyskawicznie uporać się z listą zaległych zadań. Uważaj tylko na ostre słowa w stronę bliskich. Nie każdy nadąża dzisiaj za twoim tempem i temperamentem.
1: I jeszcze bliźnięta, to idealny dzień na ważne rozmowy i nawiązywanie nowych znajomości, bo twoja charyzma zadziała jak magnes. Intuicja podpowie ci świetny pomysł na wieczorny relaks, więc zaufaj swoim zachciankom.
2: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: O tej porze to my już spokojnie dopijamy pierwszą kawę. Ja cappuccino, Marek, u ciebie co? Klasyka, czarna, tak?
0: Tak, ale z białym. Bez zbędnych dodatków oczywiście, konkretnie. Nie słodzę od wielu, wielu lat.
1: Aha. Cappuccino, latte, espresso to takie kawy, które u nas w radiu królują.
0: A piłaś kiedyś kawę americano?
1: Szczerze, to ja nigdy nie zamawiałam w kawiarniach, bo nawet nie wiem, czego się po niej spodziewać.
0: No to już wyjaśniam, to kawa lżejsza niż espresso. Ma ciekawą historię. Cofamy się do czasów II wojny światowej. Amerykańscy żołnierze stacjonujący we Włoszech spróbowali lokalnego espresso. No i delikatnie mówiąc, było za mocne.
1: Czyli taka reakcja, że to taka kawa wyzwanie, tak?
0: Dokładnie, więc dolali gorącej wody, żeby przypominało ich domową kawę przelewową.
1: A, już sobie wyobrażam, jak Włosi wtedy patrzyli na ich z takim lekkim kulturowym szokiem. Co wy robicie?
0: I tak właśnie narodziło się kawa americana, czyli kawa po amerykańsku.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom?

0: może być niższa. Dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa będzie nam dzisiaj dokuczał. Jutro te podmuchy będą jeszcze silniejsze, ostrzegają synoptycy. Poranek pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Zmienna aura również w piątek, od soboty tylko i wyłącznie mokro. Do tego także od piątku możliwe lokalne burze.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czy imię może mieć wpływ na fortunę? No, brzmi jak zagadka z horoskopu, ale są liczby. Okazuje się, że są pewne imiona, które miliarderzy najchętniej nadają swoim dzieciom. Zaraz sprawdzimy, czy jest tam Mark.
0: W zestawieniu 500 najbogatszych ludzi świata najczęściej powtarzają się imiona John i David. Każdy z nich nosi po 9 miliarderów.
1: Czyli jednak bez Marka. Wśród kobiet tylko Maria, a raczej może Maria, pojawia się więcej niż raz, ale tu niespodzianka, najbardziej bogate statystycznie jest imię Alice ze średnim majątkiem na poziomie aż 154 miliardów dolarów.
0: Eksperci studzą emocje, podkreślają, że imię to tradycja i symbol, a nie przepis na miliony. Tak więc nie idźcie tą drogą.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia.

0: czwartkowy poranek. Jeśli chodzi o mądrości ludowe, to dzisiejsze tłumaczy, dlaczego nam jeszcze zimno w maju.
1: Tak jest, pan Kracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. A jeśli chodzi o myśl dnia, która w naszym kalendarzu pojawia się na dzisiejszą datę, to brzmi ona:
0: wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Goethe.
1: No odkrywcze. Dobrze. Bo bardzo, bardzo, bardzo. Bez fantazji, bez zbędnych słów, za chwilę u nas wiadomości.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, czwartkowy poranek, czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Prawie 89 milionów złotych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Umowy na dofinansowanie projektów wręczył marszałek województwa Jarosław Stawiarski. Dzięki środkom z funduszy europejskich osoby bez pracy będą mogły skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, pośrednictwa pracy czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przewidziano m.in. płatne staże, bony szkoleniowe, a także dotacje na założenie firmy, nawet do ponad 55 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do urzędów pracy m.in. w Puławach, Rykach czy Lubartowie. Szacuje się, że z nowego programu skorzysta prawie 5 tysięcy mieszkańców regionu, a blisko 2 tysiące osób znajdzie zatrudnienie. A teraz ważny apel do mieszkańców gminy Ułęcz. Dziś i jutro w lokalnych lasach odbędzie się poszukiwanie padłych dzików. Akcja ma związek ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. W teren wyjdą służby i osoby zaangażowane w przeszukiwanie kompleksów leśnych. Władze gminy Ułęcz apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb prowadzących działania. Dziś 14 maja, czyli Dzień Farmaceuty, a to również dobra okazja do tego, by zrobić porządek w domowej apteczce, ale zgodnie z zasadami. Jak bezpiecznie pozbywać się niepotrzebnych albo przeterminowanych leków, sprawdziła nasza reporterka Weronika Szydłowska.
7: Puste blistry po lekach, tabletkach czy suplementach należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Jeśli jednak blister zawiera jeszcze leki, nie powinien trafić do kosza. Takie opakowania, podobnie jak przeterminowane lub zużyte leki, najlepiej oddać do apteki, przychodni albo do PSZOK-u. Pieluchy i chusteczki higieniczne również wrzucamy do odpadów zmieszanych. Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku strzykawek i igieł. Nie wolno ich wyrzucać luzem do żadnego pojemnika. Powinny trafić do sztywnego, odpornego na przebicie pojemnika, szczelnie zamkniętego i oznaczonego, a następnie przekazanego do apteki, placówki medycznej lub PSZOK-u.
6: Pozostałe puste opakowania po lekach segregujemy zgodnie z materiałem. Szkło do zielonego pojemnika, plastik do żółtego, a papier do niebieskiego. A na koniec sensacyjne odkrycie związane z Janem Kochanowskim. Odnalazła się księga pamiątkowa dworu w Czarnolesie, prowadzona od połowy XIX wieku aż do początków II wojny światowej. Była uznawana za zaginioną, jednak natrafiono na nią w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Odkrycia dokonał dr Jarosław Bedyniak z Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W rękopisie zachowały się wpisy poetów, artystów i gości odwiedzających Czarnolas przez niemal 100 lat. Czarnoleskie Muzeum zapowiada, że wkrótce poda więcej szczegółów dotyczących odkrycia oraz planów udostępnienia zabytkowego manuskryptu. Na razie tyle z regionu. Pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych w stolicy Ukrainy po kolejnym ataku Rosjan na Kijów.
9: 10 osób uratowano już spod częściowo zawalonego budynku. Akcja ratowników trwa. Krótko przed godziną pierwszą w nocy ukraińskie siły ogłosiły ogólnokrajowy alarm powietrzny, ostrzegając, że w powietrzu znajdują się rosyjskie bombowce MiG-31 i że każdy region kraju jest narażony na ataki rakiet balistycznych.
8: Oprócz Kijowa Rosjanie zaatakowali nad ranem także regiony w centralnej i wschodniej Ukrainie. Dzisiaj, przypomnijmy, mija 1550 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Drugi dzień obławy w Lubinie na Dolnym Śląsku. Policja o poranku potwierdziła nam, że nadal poszukiwany jest sprawca strzelaniny na osiedlu przy lesie.
9: Do tragedii doszło wczoraj w nocy w mieszkaniu 10-piętrowego wieżowca przy ulicy Jastrzębiej. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna.
8: Sprawą zajmuje się Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy o ofiarach strzelaniny?
10: Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyźni, którzy zginęli, są znani policji i w przeszłości byli już karani. Mieli pracować jako ochroniarze w jednym z lokalnych klubów. Cała trójka była też związana ze środowiskiem kibiców Zagłębia Lubin. Na jutrzejszym meczu z Pogonią Szczecin sektor najbardziej zagorzałych fanów drużyny ma być ubrany na czarno. Sąsiedzi, z którymi rozmawiałam, są w szoku, że w ich bloku doszło do takiej tragedii.
11: Nic nie słyszałam na 10 piętrze. Ja tylko wieczorem widziałam to pogotowie. Najpierw jak jechało, słyszałam potem patrzę światełka. Później położyłam się spać, wstałam rano, mój mąż mówi, ty, dwa auta policyjne. Ja mówię, no to kogoś już zamordowali na pewno.
10: Co wydarzyło się za drzwiami mieszkania, prokuratura na razie nie zdradza.
8: Sprawa aresztowania Zbigniewa Ziobry nie będzie traktowana priorytetowo. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla polityka PiS, które zaplanowano dopiero na 8 września.
9: Prokuratura chciała zmianę terminu, bo prawomocne postanowienie sądu w sprawie aresztu dla Ziobry podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości jest konieczne do wniosku o jego ekstradycję z USA.
1: W połowach dzisiaj, w najcieplejszym momencie dnia 17 stopni, jutro 19, 15 w sobotę, w niedzielę 21. No a jeśli chodzi o temperaturę, tutaj raczej powodów do narzekań nie mamy, chociaż odczuwalna może być niższa, dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa będzie nam dzisiaj dokuczał. Jutro te podmuchy będą jeszcze silniejsze, ostrzegają synoptycy. Poranek pogodny, a potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Zmienna aura również w piątek, od soboty tylko i wyłącznie mokro, do tego także od piątku możliwe lokalne burze.
0: W tej godzinie naukowa historia o tym, jak kawa stworzyła internetowy hit.
1: Sportowe emocje z Igą Świątek w Rzymie.
0: I muzyczna bomba od Szokiry przed mundialem. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszam.

0: czwartkowy poranek, a u nas naukowe dowody.
1: Na moc porannej kawy, ale musimy cofnąć się do roku 1991. Uniwersytet Cambridge, laboratorium komputerowe i tam historia, która no trochę brzmi jak żart, ale to jest absolutna prawda.
0: No to co to się tam takiego wydarzyło?
1: Naukowcy mieli bardzo poważny problem. Kończyła im się kawa. Taki życiowy problem.
0: No i to był moment przełomowy dla ludzkości?
1: Tak, tak, tak, bo nikt nie chciał schodzić piętro niżej tylko po to, żeby odkryć, że dzbanek jest pusty.
0: No, brzmi jak klasyczny problem, czy warto wstać.
1: I właśnie, i wtedy pojawili się dwaj naukowcy i wpadli na pomysł: kamera skierowana na dzbanek.
0: Czyli pierwszy w historii system sprawdzam, zanim ruszę się z kresła, tak?
1: Tak, obraz trafił na komputery w budynku i każdy mógł zobaczyć, czy kawa jeszcze istnieje, czy już jest tylko wspomnieniem.
0: Tak? No i tak narodził się jeden z pierwszych live streamów w historii internetu.
1: A Kofikam działała aż do 2001 roku, kiedy dzbanek trafił do muzeum.
0: Czyli można powiedzieć, że internet zaczął się od kawy i lenistwa, które wygrało schodzeniem po schodach. No brawo, brawo!
2: Radio Impulse.

0: czwartkowy poranek.
1: My z Markiem jesteśmy poszukiwaczami dobrych wiadomości, takich, którymi można sobie trochę doładować baterie na cały dzień.
0: No i co tam mamy w tym worku dobrych newsów? Na pewno kolejną wygraną Igi Świątek w Rzymie. No i najważniejsze, dziś Iga gra w półfinale.
1: A wiesz, że po wczorajszym meczu została zapytana na konferencji, czy używa czata GPT do analizowania spotkań, tak jak robią to niektóre tenisistki.
0: No i co odpowiedziała?
1: Że AI pomaga jej czasem pisać maile.
0: No, czyli technologia technologią, ale backend nadal trzeba wypracować samemu.
1: I całe szczęście, a półfinałowe spotkanie Igi z Eliną Świtoliną rozpocznie się o 20:30.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. To pewne.

0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Po reklamie.
2: Ciśnienie na Lubelszczyźnie stabilne na poziomie 1005 hektopaskali. Biometr jednak jest nie najlepszy. Powoduje to również silny wiatr wiejący z południa. Te podmuchy rzeczywiście będą dzisiaj mocno dokuczliwe. Jutro powiać ma jeszcze bardziej. No i przypomnę, dzisiaj początek dnia sympatyczny, słoneczny. Po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie, niewykluczone słabe opady deszczu. W piątkowe popołudnie i wieczór niewykluczone już burze. Burzowa może być również w sobotę. No i co najmniej do poniedziałku będzie bardzo, bardzo deszczowo.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Są artyści, którzy nagrywają przeboje. Jest Shakira, która najwyraźniej specjalizuje się w hymnach mundialowych, bo kilka dni temu pokazała fragment nowej piosenki na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Słyszałeś? Widziałeś?
0: No widziałem i mam wrażenie, że za chwilę znowu cały świat będzie nucił refren, nawet stając w korku albo robiąc zakupy.
1: Tak, ja też mam takie wrażenie, że to będzie hit. No ale powiedz mi, jak ona to robi? No, wygląda tak samo, rusza się tak samo i śpiewa równie fantastycznie jak podczas mundialu w 2010 roku, kiedy świat śpiewał razem z nią Waka Waka. No, nie wiem.
0: Podejrzewam, że istnieje sekretna recepta Shakiry i pewnie jest pilnowana lepiej niż Puchar Świata.
1: No właśnie, właśnie. I chyba nie ma drugiej osoby, która potrafi sprawić, że nawet ktoś, kto nie ogląda piłki nożnej, nagle zna cały hymn mundialu na pamięć.
0: A my przypominamy premiera całego utworu. Już dzisiaj ja czekam z niecierpliwością.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek, 14 dzień maja w kalendarzu i o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: Rok 1796, Edward Jenner podaje pierwszą szczepionkę przeciwko ospie. To na pewno przełom w medycynie.
0: W 1908 roku Wilbur Wright odbył pierwszy lot samolotowy z pasażerem.
1: A w 2017 roku Emmanuel Macron zostałby zaprzysiężony na urząd prezydenta Francji.
0: A te najbardziej aktualne informacje pojawią się w wiadomościach. Zapraszamy.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Po reklamie.
1: Dziś czwartek, to 14 dzień maja. Jest 9, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls, przypominając kierowcom o ważnej kwestii. Nieprawidłowe parkowanie to wciąż codzienny problem w wielu miastach i powód licznych mandatów oraz interwencji służb. Co grozi za zostawienie auta w nieodpowiednim miejscu, wyjaśnia Tomasz Jaraszek, inspektor Straży Miejskiej w Puławach.
16: Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest wykroczeniem i podlega sankcjom karnym. I w tym przypadku kierowca, który naruszy przepisy, musi liczyć się z grzywną w drodze mandatu karnego. Kwoty mandatów karnych określa taryfikator w zależności od wykroczenia. I tak dla przykładu za złamanie przepisu zakaz zatrzymywania się grozi kwota 100 zł i jeden punkt karny. Natomiast wyższa kwota już jest, gdy na przykład kierowca pozostawi pojazd w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, tam do 300 zł można mandat dać.
0: A teraz zwracamy się do tych kierowców, którzy wybierają się do Lublina. Ruszyły przygotowania do sobotnich centralnych obchodów Święta Straży Granicznej. Wydarzenie odbędzie się na Placu Zamkowym, dlatego już od dziś jest on zamknięty. Nie można wjechać również w ulicę Kowalską na odcinku od Furmańskiej. Kierowcy są proszeni o ostrożność i szukanie miejsc postojowych w rejonie lubelskiego Starego Miasta. A sobotnie uroczystości będą związane również z 35-leciem Polskiej Straży Granicznej. Z tej okazji Lublin odwiedzi prezydent RP Karol Nawrocki. Tymczasem zamek w Janowcu w ten weekend będzie można zwiedzić po zmroku. Specjalne oprowadzania po zabytkowych ruinach i skansenie to oczywiście atrakcja tegorocznej Nocy Muzeów. W programie także prezentacja interaktywnej makiety 3D, widowiskowy mapping na murach czy spotkanie z Czarną Damą. Sobotnie oprowadzania po Janowieckim Zamku ruszą o 19.30 i 21.30. Wstęp za symboliczną złotówkę. Na koniec wyniki najnowszej kolejki lubelskiej klasy okręgowej. KS Drzewce wraca na pozycję lidera po wczorajszym zwycięstwie nad Wisłą Puławy 4-1. Powiślak Końskowola uległ rezerwom Awi Świdnik 1-3 i znów zajmuje drugie miejsce w tabeli. Z kolei trzecia w zestawieniu Stal Poniatowa uległa Opolaninowi Opole Lubelskie 0-1. Zespół z Kamionki pokonał Sygnał Lublin 2-1. Cisy na Łęczów uległy Polesiu Kock 0-1, a Hetman Gołąb przegrał z Iskrą Piotrowice 3-4. Natomiast Trawena Trawniki wygrała z Piaskowią Piaski 4-1. Mecze 26. kolejki już w ten weekend. Tym razem spotkania nie rozegra Stal Poniatowa. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, a teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z doniesieniami z kraju i zagranicy.
17: Jedna osoba zginęła, 31 zostało rannych. To jest najnowszy bilans kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów.
18: Dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Część wieżowca się zawaliła. Zniszczonych jest 18 mieszkań. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie.
17: Trwa akcja ratowników. Razem z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się w tej chwili tam na miejscu?
19: Trwa przeszukiwanie gruzowiska po tym, jak dron uderzył bezpośrednio w 12 piętro bloku mieszkalnego. Jak informują miejscowe służby, spod gruzów udało się uratować dotąd 27 osób. Akcja jest utrudniona, bo nad Kijowem i obwodem kijowskim są jeszcze bezzałogowcy armii Putina.
18: Krzysztofie, a co wiadomo o tym ataku?
19: Praktycznie nad całą Ukrainą trwa od niemal doby. W tym czasie Rosjanie uderzyli 675 dronami oraz ponad 40 rakietami. Jesteśmy świadkami jednego z największych ataków od początku wojny z zastosowaniem pocisków kierowanych i dronów różnych typów. Mówił rzecznik obrony powietrznej Jurij Ignat. Dodał, że nie udało się zestrzelić 23 dronów i 15 pocisków. Poza domami mieszkalnymi celem Rosjan były obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także kolejowej.
17: To będzie katastrofa, alarmują kierowcy, którzy codziennie kursują między Łodzią i Warszawą.
18: Już w czerwcu ma rozpocząć się rozbudowa autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa.
17: Chociaż trasa nie zostanie zamknięta dla ruchu, pojawiają się zwężenia i ograniczenia prędkości, co pogorszy już dziś fatalną sytuację.
20: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
21: Tyle ruch się pewnie przełoży
20: na trasę S8. I tutaj nawet o tym nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie. No, patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat na pewno.
18: Autostrada A4 to kolejna bolączka kierowców.
22: To jest tylko z nazwy autostrada, bo tak naprawdę zjazd do Legnicy od Opola do tego zjazdu jest dramatyczna jazda. A od tego zjazdu do Kołobrzegu jest perfekcyjna droga. Także zawsze mamy taką męczarnię jadąc tamtą drogą. Więc ja uważam, że nie ma w Polsce drogi, która by pobiła ten fragment, Opole, zjazd na Legnicę.
17: Tak mówili naszej reporterce kierowcy na mopie przy S8.
1: Ciśnienie na Lubelszczyźnie stabilne na poziomie 1005 hektopaskali. Biometr jednak jest nie najlepszy. Powoduje to również silny wiatr wiejący z południa. Te podmuchy rzeczywiście będą dzisiaj mocno dokuczliwe. Jutro powiać ma jeszcze bardziej. No i przypomnę, dzisiaj początek dnia sympatyczny, słoneczny. Po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie, niewykluczone słabe opady deszczu. W piątkowe popołudnie i wieczór niewykluczone już burze. Burzowa może być również w sobotę. No i co najmniej do poniedziałku będzie bardzo, bardzo deszczowo.
23: My z Markiem w tej godzinie rozwiniemy czerwony dywan, bo niebawem zabierzemy was do Cannes.
1: A potem do Rzymu.
23: W towarzystwie gwiazd oczywiście. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
23: Zapraszamy.
24: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i kawa z plotką.
1: Marek, kojarzysz serial Dynastia, emitowany w telewizji w latach 80. Blake, Crystal, Alexis, kojarzysz, prawda?
0: Tak.
1: A wiesz, że Alexis, czyli John Collins, wygląda tak samo rewelacyjnie jak wtedy? No może ma kilka zmarszczek więcej, ale wygląda jakby właśnie zeszła z planu filmu o luksusie, miłości, wiecznej młodości.
0: No może dlatego, że jej mąż jest o 32 lata młodszy i podobno to wymarzony piąty, a może szósty mąż?
1: No nie wiem, może o to chodzi. Niech im się wiedzie, zresztą doskonale prezentowali się na czerwonym dywanie trwającego właśnie festiwalu filmowego w Cannes.
0: No tak przypomnijmy tylko, że już za kilka dni pani Joan Collins skończy 93 lata.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po

0: Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja. Po reklamie.
3: Jest prawie połowa maja i nadal jest trochę chłodniej niż byśmy sobie życzyli, ale dziś trochę lepiej niż wczoraj i przedwczoraj. Do 18 stopni mają pokazać termometry w Puławach i w Markuszowie, a porywisty wiatr też nadal jest z nami. Ale jest również wielki plus, dużo błękitnego nieba i dużo słońca.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Byliśmy w Cannes, teraz przenosimy się do Rzymu, bo tam pojawił się Mel Gibson. Został przyłapany na romantycznym spacerze. Rzym, pocałunki, nocne zwiedzanie.
0: No trochę brzmi jak zwiastun nowego filmu.
1: A to życie 70-letni Gibson i młodszy o 26 lat włoska aktorka Antonella Salvucci podobno nie szczędzili sobie czułości. Kolacja, panorama miasta. Romantycznie.
0: Klasyczny pakiet La Dolce Vita.
1: Media już ogłosiły nowy romans Hollywood, chociaż inne źródła twierdzą, że Gibson nadal jest singlem.
0: Znaczy wygląda na to, że we Włoszech nawet singiel spaceruje bardziej romantycznie niż inni, na walentynki na przykład.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: poszukiwaniu dobrych informacji natrafiliśmy właśnie na taką.
1: Reprezentacja polskich piłkarzy ręcznych sprawiła niespodziankę dla niektórych. Pokonała Austrię 26-25 w pierwszym meczu o awans na przyszłoroczny mundial.
0: Brawo chłopaki, będziemy trzymać kciuki w dalszym ciągu, a nie tylko o sporcie mówić będziemy w kolejnym wydaniu wiadomości. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
2: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 10, w czwartkowy poranek czas na wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Jest areszt dla podejrzanych o brutalne napady na seniora z gminy Chodel. Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy mieli dwukrotnie zaatakować 77-letniego mieszkańca powiatu. Do ostatniego ataku doszło na początku maja. Sprawcy pobili starszego mężczyznę i złamali mu rękę, po czym zabrali 300 zł. W toku śledztwa wyszło na jaw, że wcześniej w marcu ta sama para groziła seniorowi nożem podczas kolejnego napadu w jego domu. 31-latka i 40-latek usłyszeli zarzuty rozboju, w tym z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za te przestępstwa grozi kara do 20 lat więzienia. Nowe pociągi wzmacniają flotę kolei mazowieckich. Przewoźnik odebrał właśnie 6 kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych Flirt, wyprodukowanych w Siedlcach. To część większego zamówienia obejmującego łącznie 21 nowoczesnych składów. 5-członowe pociągi są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pasażerów z rowerami i rodziców z wózkami dziecięcymi. Na pokładzie są m.in. klimatyzacja, monitoring, bezprzewodowy internet i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Składy mogą zabrać ponad 580 pasażerów i rozpędzają się do 160 km na godzinę. Koleje mazowieckie mają już 15 takich pojazdów. Wszystkie zostały dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A już z początkiem czerwca w Kozienicach ruszy program, który wesprze seniorów w ich codziennym życiu. O inicjatywie Poczta Obiadowa mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza Kozienic.
9: Program ten jest realizowany przez Fundację Klementyna, która ma siedzibę w Białobrzegach, ale obejmuje również nasze miasto Kozienice. I partnerem tej fundacji jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. W ramach dotychczasowej realizacji tego programu, bo to jest już trzecia edycja, wzięło udział 83 osoby. W tej chwili trwa rekrutacja na rok 2026-2027.
8: Będzie to pomoc dla osób, które skończyły 70 lat i nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie obiadów. Jak ma wyglądać ta pomoc w praktyce?
9: W ramach poczty obiadowej seniorzy otrzymują gotowe dania obiadowe do podgrzania, dostarczane bezpośrednio do ich domów 3 razy w tygodniu, co jest całkiem bezpłatne dla dla nich tak naprawdę. Aby zgłosić się do tego programu, należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych lub bezpośrednio do fundacji pod numer telefonu 507-705-123, do czego oczywiście zachęcam mieszkańców gminy Kozienice.
8: Na razie region za nami, pora na kraj i świat, a w tych wiadomościach festiwal w Cannes, na którym dzisiaj Dzień Polski. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy ogłosił środek zapobiegawczy dla podejrzewanego o korupcję Andrija Jermaka, byłego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zostanie on aresztowany, bądź też wpłaci kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli ponad 13 milionów złotych.
11: Przypomnijmy, Jermak w poniedziałek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Kłopoty z przejazdem na trasach między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Chodzi o drogi numer 94 oraz S1.
10: W faktach teraz Marcin Buczek razem z nami.
12: Dzień dobry.
10: Marcinie, co tam się wydarzyło?
12: Na trasie numer 94 w Sosnowcu są prace drogowe. Tam korek, jadąc od Dąbrowy Górniczej, ma około 3 km długości. Zaczyna się w rejonie centrum handlowego, a kończy na wysokości wiaduktu przy elektrociepłowni. Natomiast na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej, na pasach do Sosnowca, jest kolizja ciężarówki i auta osobowego. Samochody zderzyły się w rejonie zjazdu na drogę numer 94.
10: Szybcy i wściekli pojawili się o północy w Cannes.
11: Świętowano 25. urodziny pierwszej części filmu. Na festiwalu jest nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
13: Dzień dobry.
11: Witaj. Kasiu, dziś w Cannes Dzień Polski.
13: To prawda. Zacznie się pokazem Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy. To w sekcji Cannes Classic. 45 lat temu ten film zdobył tu, na festiwalu, Złotą Palmę. Potem będzie światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, bo taki będzie ostatecznie tytuł. I film przy okazji 19 czerwca wchodzi do polskich kin. Jak mówi mi producentka Ewa Puszczyńska:
14: bycie tutaj to jest ogromny zaszczyt i honor i wspaniale tutaj być z filmem w głównym konkursie.
13: A późnym wieczorem tu w Cannes pierwszy pokaz również walczących o Złotą Palmę historii równoległych. Dwukrotny laureat Oscara Ashgar Farhadi nakręcił film inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Maciej Musiał też będzie, bo on jest współproducentem i obiecał, że opowie nam o tej przygodzie.
8: To pogodny czwartek w naszym regionie. Jest słonecznie i coraz cieplej. Teraz na termometrach w Puławach i w Dęblinie mamy już 15 stopni Celsjusza. Spodziewamy się jeszcze 3, a synoptycy dodają, żeby pamiętać o porywistym wietrze i wziąć pod uwagę, że po południu może pokropić przelotny deszcz.
0: I rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę, a będziemy mówić m.in. o wakacjach, to znaczy najlepszych terminach na wakacje.
1: No i o pewnym wyczynie, który przesuwa granice ludzkich możliwości.
0: Będzie ciekawie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Nasz licznik pokazuje, że do wakacji zostało jeszcze 42 dni.
0: To my tutaj odliczamy, a tymczasem połowa Polaków planuje urlop jeszcze przed sezonem.
1: Tak, tak, mamy przed sobą takie badanie, z którego wynika, że coraz chętniej wyjeżdżamy wiosną albo na początku lata. No, powód jest bardzo prosty. Ceny są niższe niż w wakacyjnym szczycie.
0: Czyli zamiast walczyć o leżak w lipcu, wolimy złapać spokój i tańszy nocleg w czerwcu.
1: No i co ciekawe, klasyczne wakacje w środku lata planuje tylko 11% badanych, a co dziesiąty Polak, to już odkłada urlop aż na jesień.
0: No, czyli wygląda na to, że dziś najbardziej luksusowe wakacje to nie kierunek, ale termin.

0: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
8: Czwartek w naszym regionie jest pogodny i szykuje nam tylko drobne niespodzianki. Niebo zasnuwa się jeszcze chmurami, ale słońce wygrywa te pojedynki, a temperatura rośnie i sięgnie 18 stopni w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Wiatr nadal się spieszy, może mieć nawet 40 km na godzinę, a z chmur po południu może spaść drobny przelotny deszcz.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: dawno nie mieliśmy informacji z kategorii wow, przecieramy oczy ze zdumienia, ale to jest dokładnie ten moment.
1: Bartek Ziemski z Bielska-Białej, 30-letni chemik malaista, zdobył właśnie Lhotse. To oczywiście czwarty najwyższy szczyt świata, ponad 8,5 tysiąca metrów nad poziomem morza.
0: I uwaga, zjechał z niego na nartach.
1: Mało? No to dodajmy jeszcze, że zrobił to bez użycia tlenu z butli i był to już 8 ośmiotysięcznik zdobyty przez niego w takim stylu. W świecie himalaizmu absolutny kosmos.
0: Ale wyobraź sobie tę rozmowę. Bartek, jakie plany na weekend?
1: Jadę w góry, trochę tam pozjeżdżać na nartach.

0: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Info.

0: Radio Impuls.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: czwartkowy poranek, 14 dzień maja w kalendarzu. Kto dziś świętuje, jeśli chodzi o znaną osobę? George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen, Kate Blanchett, australijska aktorka, laureatka Oscara. Kto jeszcze?
1: Jeśli chodzi o solenizantów, to na liście Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna.
0: Dziś także Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty. Wszystkiego najlepszego. Reklama.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 11, jest czwartek, 14 dzień maja. Czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Ponad 100 km na godzinę w terenie zabudowanym jechał 26-letni kierowca Fiata, zatrzymany przez policjantów zezwolenia. Do kontroli doszło w miejscowości Dąbrowa Las w gminie Policzna. I jak się okazało, nie było to jego pierwsze takie wykroczenie. Kierowca działał w warunkach recydywy, dlatego otrzymał podwójny mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy. Mundurowi przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn groźnych wypadków drogowych. A mieszkańcy gminy Ułęż powinni zachować ostrożność podczas spacerów po terenach leśnych. Dziś i jutro prowadzone są tam działania związane z poszukiwaniem padłych dzików. Akcja ma związek z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. W przeszukiwaniu lasów biorą udział służby oraz osoby wyznaczone do prowadzenia działań w terenie. Władze gminy apelują do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach objętych akcją. Poniatowa znalazła się w gronie najbardziej zielonych miast Europy. W tegorocznym rankingu Cool City Index miasto zajęło pierwsze miejsce w województwie lubelskim, siódme w Polsce i 109 w Europie. Pośród ponad 11 tysięcy ocenianych miast z 27 krajów. Ranking uwzględnia między innymi ilość terenów zielonych, warunki wodne, bioróżnorodność oraz wpływ przestrzeni miejskiej na komfort życia mieszkańców. Wysoka pozycja Poniatowej to efekt dużej liczby terenów rekreacyjnych i bliskości natury. Samorząd zachęca mieszkańców i turystów do korzystania z zielonych przestrzeni oraz atrakcji na świeżym powietrzu. A Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej prosi, żeby poświęcić chwilę na przejrzenie domowych zbiorów fotograficznych. Trwa wielka zbiórka zdjęć, które utworzą archiwum historii miasta. Mówi Anna Dziaduch, dyrektor Poniatowskiej Biblioteki.
7: Szukamy starych fotografii, pocztówek i negatywów, szczególnie tych pokazujących budowę fabryki i osiedla, życie codzienne mieszkańców od lat 30., dawne ulice, szkoły, zakłady pracy, miejsca wypoczynku, a także uroczystości rodzinne, szkolne i państwowe.
6: Zebrane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy związanej z nadchodzącymi jubileuszami Poniatowej. W przyszłym roku minie 65 lat od nadania jej praw miejskich. To już wszystkie informacje z Puław i regionu. Teraz sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Rozłam w koalicji rządowej w sprawie wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej.
9: Polskie Stronnictwo Ludowe i część posłów Polski 2050, podobnie jak PiS i Konfederacja, poprze w jutrzejszym głosowaniu w Sejmie Mateusza Szpytmę. To kandydat rekomendowany na stanowisko prezesa IPN-u przez kolegium Instytutu.
8: Michał Radkowski, witaj.
10: Zgadza się, dzień dobry.
8: Michale, dlaczego ta sprawa dzieli obóz władzy?
10: A powód jest prosty. Koalicjanci mają różną ocenę obecnego wiceprezesa IPN.
11: Pan Szpytma jest kontynuatorem polityki Karola Nawrockiego, upolityczniania Instytutu Pamięci Narodowej.
10: Uważa Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej, która nie zagłosuje za tą kandydaturą. Za to Urszula Pawsławska z PSL przekonuje, że jej klub świadomie popiera Mateusza Szpytmę.
12: Wspieramy pana, mam nadzieję, przyszłego prezesa, dlatego że daje rękojmię właściwie prowadzonej polityki historycznej.
10: Tak jak PSL zamierza głosować część Polski 2050, tak jak poseł Piotr Strach, choć sam ma zastrzeżenia do działalności obecnego Instytutu.
13: Jest to w pewnym sensie instytucja troszeczkę zdominowana przez PiS. W końcu ten kandydat był także związany z prezydentem Nawrockim. Niemniej jednak nie będzie dyscypliny w klubie.
10: To, że Sejm poprze kandydata, nie oznacza, że zostanie nowym prezesem IPN. Zgoda na powołanie musi wydać Senat, a tam głosy rozkładają się niemal pół na pół.
8: Choć wiosnę mamy na razie chłodną, już myślimy o lecie i słońcu. A skoro słońce, to i konieczność skutecznej ochrony przed jego promieniami.
9: Chińscy naukowcy zapowiadają przełom dotyczący filtrów przeciwsłonecznych. W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
14: Dzień dobry,
9: Grzegorzu. Na czym ten chiński przełom miałby polegać?
14: Ogłosili właśnie, że udało im się opracować technologię wytwarzania naturalnej substancji, która chroni przed działaniem ultrafioletu.
8: A co to za substancja?
14: Chodzi o gadusol, substancję, o której od pewnego czasu wiadomo, że ryby stosują ją do ochrony ikry. Problem w tym, że w naturalnych warunkach bardzo trudno ją pozyskać. To się właśnie zmieniło.
9: A w jaki sposób?
14: Zespół badaczy z Uniwersytetu Jiangnan wykorzystał bakterię Escherichia coli jako mikrobiologiczne fabryki gadusolu. Badacze odtworzyli w bakteriach odpowiedni szlak metaboliczny, a dzięki modyfikacjom genetycznym i optymalizacji warunków hodowli zdecydowanie zwiększyli wydajność procesu. Testy potwierdziły, że tak wytwarzany gadusol nie tylko skutecznie chroni przed promieniowaniem UV, ale wykazuje też silne właściwości antyoksydacyjne porównywalne z witaminą C. Są szanse, że będzie chronił skórę na dwa sposoby.
8: Wypatrujemy więc słońca i czekamy na dobre wieści o gadusolu.
6: O godzinie 11 już 18 stopni pokazują termometry w Puławach i w Poniatowej. To już maksimum ciepła na dziś. Trochę chłodu przynoszą porywy wiatru, które utrzymają się do końca dnia. A po południu w regionie ma też przelotnie padać deszcz. Noc powinna minąć spokojnie, ale będzie chłodna. Temperatura spadnie do 7 stopni.
5: Dzisiaj będziemy wam polecali, żebyście trzymali się mocno, bowiem silne podmuchy wiatru dzisiaj będą nam się pojawiały. No to trzymajcie się mocno i do usłyszenia.
15: Możemy obiecać, że przywieje nas jutro o poranku. Będziemy. Zapraszamy. Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
15: Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.
16: Radio Impuls.

0: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
11: Co przewidują synoptycy na czwartkowe popołudnie? Trochę słońca i trochę deszczu, ale z przewagą tego pierwszego. W Puławach i w Nałęczowie mamy 18 stopni Celsjusza, a wiatr ma być porywisty do zmroku. Piątek będzie podobny, ale wszystko będzie bardziej intensywne. Jutro ma wiać znacznie silniej i ma też więcej popadać.
12: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest czwartek, 14 dzień maja, minęła godzina 12 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls od informacji o poważnym wypadku drogowym w powiecie opolskim. W Chodlu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z tą, która prowadzi do Poniatowej, zderzyły się 3 pojazdy, 2 ciężarowe i 1 osobowy. Jak podają strażacy z Opola Lubelskiego, jedna osoba została poszkodowana. Służby nadal działają na miejscu wypadku, dlatego występują utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Piłsudskiego. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń. IPN wraca na Górki Czechowskie w Lublinie. Rozpoczął się kolejny, już 8. etap poszukiwań ofiar niemieckiego terroru z czasów II wojny światowej. Pracę prowadzi zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Badacze chcą odnaleźć kolejne, nieznane dotąd miejsca pochówku. Przypomnijmy, że wszystko rozpoczęło się w 2022 roku, kiedy w pobliżu Placu Zabaw znaleziono fragmenty ludzkich kości. W następnych latach archeolodzy odkryli tam 5 zbiorowych mogił ze szczątkami ponad 60 osób. Tegoroczne badania prowadzone są w głównym wąwozie Górek Czechowskich, obok wcześniej przebadanego terenu. Poszukiwania potrwają około 3 tygodni. Blisko 89 milionów złotych ze środków unijnych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki temu mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać między innymi ze szkoleń, płatnych staży, pomocy w znalezieniu pracy oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymają urzędy pracy między innymi w Puławach, Rykach i Lubartowie. Z programu ma skorzystać prawie 5 tysięcy osób, a blisko 2 tysiące ma szansę znaleźć zatrudnienie. A w Puławach rusza 17. edycja powiatowego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży Mój Świat. Tegoroczny motyw przewodni to Puławy i postać księżnej Izabeli Czartoryskiej. Do końca maja przyjmowane są wiersze i opowiadania inspirowane historią i lokalnym dziedzictwem. Ten nabór jest elektroniczny. Konkurs organizują Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród podczas czerwcowej biesiady literackiej. Na koniec dobra wiadomość dla kibiców lubelskich szczypiornistek. Obrotowa Joanna Andruszak podpisała nową umowę i zostaje w drużynie PGE MKS Elwold Lublin na kolejne 2 lata.
7: Jest to, już nie wiem, który sezon tu w Lublinie. Tak, zdecydowanie dobrze się tutaj czuję. Można powiedzieć, że to jest mój taki drugi dom, bo już jestem tutaj kupę lat. Także bardzo się cieszę, że zostaję na kolejne 2 sezony. No, aktualnie dobrze się czuję, gdzieś tam mam nadzieję, że jeszcze z meczu na mecz będę mogła dać więcej od siebie i dzięki temu też zdobędziemy ten nasz cel.
6: Na razie tyle z regionu. Przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny.
8: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapewnił szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziennikarze w Sejmie pytali o doniesienia mediów USA, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski. Michale, jak wicepremier to wytłumaczył?
9: Wyjaśnią, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Szef MON kilkakrotnie zapewniał, że sojusz z USA jest mocny i trwały, a Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania. Dodał, że liczba żołnierzy amerykańskich w naszym kraju na pewno nie spadnie, a być może nawet wzrośnie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
10: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana. Ale dla Polski to nie oddziałuje negatywnie pod względem zdolności i liczebności.
9: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
8: 3,4%. W takim tempie rośnie obecnie polska gospodarka. To wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał. Igor Skrzypek,
11: jestem,
8: witamy. Igorze, to dobry wynik?
11: No, poniżej oczekiwań analityków i słabszy niż w poprzednim kwartale. Na koniec 2025 roku gospodarka rozwijała się w tempie 4,1%. Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo, że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%. Ale kolejne miesiące mogą być słabsze. Eksperci spodziewają się, że drogie paliwa napędzą inflację. Wtedy będziemy kupować mniej, konsumpcja spadnie i w efekcie zobaczymy kolejne spadki.
8: Premier Łotwy Ewika Silina podała się do dymisji. Socjaldemokratyczna Partia Postępowcy ogłosiła wczoraj, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Powodem było odwołanie ministra obrony Andrisa Sprutsa, reprezentującego postępowców po incydencie z ukraińskimi dronami. Dotychczasowa trójpartyjna koalicja kierowana przez premier Silinę straciła większość w łotewskim Sejmie na pół roku przed wyborami.
5: Na niebie zachmurzenie umiarkowane do dużego. Możliwe dzisiaj po południu przelotne opady deszczu, ale także i przejaśnienia. Na barometrach niespełna 990 hektopaskali, na termometrach od 17 do 18 stopni Celsjusza i wiatr słaby, jedynie silniejszy w porywach. W pierwszej godzinie naszego czwartkowego popołudnia będę miał dla Was informacje o konkursie, w którym do wygrania będą bilety do Teatru Andersena w Lublinie oraz będę mówił o utrudnieniach dla kierowców również w Lublinie dziś, jutro i w sobotę. Do 17:00 natomiast witaj, zapraszam Wojtek Bednarczyk.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Dziś mamy 14 dzień maja i choć na świecie dzień farmaceuty obchodzony jest 25 września, to w Polsce mamy go właśnie dzisiaj także. Farmaceuta, przypominam, to zawód z tradycjami, do tego bardzo, bardzo odpowiedzialny. No i wymaga też ogromnej wiedzy i cały czas trzeba się uczyć. To właśnie od farmaceuty zależy, czy my, pacjenci, dostaniemy właściwy lek na swoje przypadłości zdrowotne, czy też nie. No i należy również pamiętać, że farmaceuta to nie to samo co aptekarz, choć używane są te zwroty zamiennie, no to termin aptekarz historycznie, przypomnę, odnosił się do osoby prowadzącej aptekę, podczas gdy farmaceuta to tytuł zawodowy wynikający z wykształcenia. Pozdrawiamy zatem wszystkie panie i panów farmaceutów i panie farmaceutki, które jak zawsze są ostatnią deską ratunku dla nas w aptece, gdy lekarz nie może nas przyjąć albo jest pilna sprawa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Voltaren! Ból!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
0: Od 17 do 18 stopni na termometrach. Cieplej dzisiaj nie będzie, ale i tak jest zdecydowanie lepiej niż wczoraj. Możliwe są dzisiaj po południu przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane do dużego, na barometrach niespełna 990 hektopaskali.

0: To ważna informacja dla wszystkich kierowców, którzy będą wybierać się w ten weekend do Lublina już od dzisiaj. Z dniem dzisiejszym włącznie, można powiedzieć, bowiem to właśnie dzisiaj zamknięty jest już plac Zamkowy. Nie można wjechać również w ulicę Kowalską na odcinku od Furmańskiej. No i jesteście proszeni, kierowcy, o ostrożność i szukanie miejsc postojowych zupełnie gdzie indziej, w innych rejonach lubelskiego Starego Miasta, a wszystko to za sprawą przygotowań do sobotnich centralnych obchodów Święta Straży Granicznej. To sobotnie spotkanie, te sobotnie uroczystości na Placu Zamkowym rozpoczną się o godzinie 12, no i tam w programie m.in. musztra, paradna kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej, pokaz muzyczny orkiestry reprezentacyjnej, ale wcześniej, bo jutro coś dla zwykłych mieszkańców, czyli takie piątkowe, piknikowe spotkanie, to po południu od 12 do 19 na lubelskim Placu Litewskim będzie się odbywało. Zostanie tam zaimprowizowany posterunek straży jako atrakcja dla najmłodszych, a dorośli na przykład będą mogli sobie pooglądać sprzęt, z jakiego korzystają strażnicy. No i wszyscy usłyszą też specjalny koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej złożony z przebojów muzyki filmowej i rozrywkowej. To wszystko jutro od 12 do 19, a ja apeluję do kierowców o ostrożną jazdę i unikanie tego miejsca, czyli Placu Zamkowego i okolic w Lublinie przez ten weekend.
1: Radio Impuls.

0: Ruszamy z dzisiejszym konkursem, który po południu będzie nam towarzyszył. Mam dla Was 3 podwójne zaproszenia do Teatru Andersena na najbliższą sobotę na godzinę 16 na spektakl dla dorosłych pod tytułem Ostatnia podróż. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie podwójne zaproszenie na sobotę na 16 do Lublina, do Teatru Andersena na Ostatnią podróż? Należy napisać nam, kogo chcecie zabrać ze sobą na ten spektakl i dlaczego. 3 najciekawsze odpowiedzi otrzymują od nas podwójne zaproszenia na ten spektakl. Swoje odpowiedzi wysyła redakcja@radioimpuls.pl. redakcja@radioimpuls.pl. Wystarczy, że napiszecie, kogo chcecie zabrać ze sobą na ten spektakl, zaznaczam, dla dorosłych w Teatrze Andersena w Lublinie, i dlaczego chcecie tą osobę zabrać. Czekam na Wasze propozycje dzisiaj do godziny 14. Dobrze mówię, tak, do 14, a może nawet odrobinę dłużej, zobaczymy. Zatem piszcie redakcja@radioimpuls.pl, kogo chcecie zabrać ze sobą na spektakl Teatru Andersena Ostatnia podróż w najbliższą sobotę do Lublina.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls? W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.

0: nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Po reklamie.

0: Typical Mail i Tina Turner, która kończy nam muzycznie naszą pierwszą godzinę na 97,2 FM dziś po południu. Już za chwilę po krótkim bloku reklamowym o godzinie 13 zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk@puławy.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 13, mamy 14 dzień maja, czwartek, czas na wiadomości w Radio Impuls.
9: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impulsa. Na początku tego wydania przypominamy kierowcom, żeby uważali jadąc przez Chodel. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej i tej prowadzącej do Poniatowej zderzyły się 3 pojazdy, 2 ciężarowe i 1 osobowe. Wiadomo, że 1 osoba została poszkodowana. Opolska Policja informuje, że ruch odbywa się jednym pasem drogi wojewódzkiej. Jedźcie ostrożnie i stosujcie się do poleceń mundurowych. A teraz przenosimy się do Lublina, gdzie wczoraj Politechnika Lubelska obchodziła swoje święto i 73. rocznicę powstania uczelni. Jak przypomniał rektor profesor Zbigniew Pater, uczelnia zaczynała działalność od nieco ponad 100 studentów i wynajmowanych sal, a dziś kształci blisko 7 tysięcy studentów i zatrudnia prawie 1300 pracowników. Podczas tej uroczystości tytuł doktora honoris causa otrzymał profesor Stanisław Legutko z Politechniki Poznańskiej. Wyróżnienie trafiło do niego za wieloletnią współpracę z lubelską uczelnią i działalność naukową w obszarze inżynierii mechanicznej. W trakcie obchodów odbyły się także promocje doktorskie i habilitacyjne oraz wręczenie nagród dla najlepszych nauczycieli akademickich wskazanych przez studentów. Tradycyjnie w dniu święta uczelnia rozpoczęła także rekrutację. Na rok akademicki 2026-2027 przygotowano blisko 2200 miejsc na studiach pierwszego stopnia, w tym na nowym kierunku sztuczna inteligencja w energetyce. Rekrutacja na Politechnikę Lubelską potrwa do 10 lipca. A teraz przenosimy się do Puław i zmieniamy temat. Muzeum Czartoryskich w Puławach zaprasza na tegoroczną Noc Muzeów. Czego mogą się spodziewać goście, którzy wybiorą się tam w sobotę?
10: Zaczynamy, można powiedzieć, niecodziennie, inaczej od potrójnego wernisażu wystaw w Domu Aleksandryjskim. Zaczynamy o godzinie 17:00, wstęp wolny. Tutaj zobaczą Państwo wystawę dotyczącą pamiątek po zmarłej pani Marii Zaborowskiej. Zobaczą Państwo masę fotografii dotyczące Puław okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz wyjątkową wystawę malarstwa pana Andrzeja Tuźnika, dotyczącą również modernistycznych Puław. Dla gości, którzy przybędą do nas na wernisaż wystawy, nie zabraknie wyjątkowej niespodzianki upamiętniającej 120. rocznicę nadania Puławom praw miejskich.
9: mówił Zbigniew Kiełp z Puławskiego Muzeum Czartoryskich. Do tematu Nocy Muzeów będziemy jeszcze wracać w naszych wydaniach wiadomości lokalnych. A teraz czas na doniesienia z kraju i ze świata, które przedstawi Anna Wachowska.
8: Dziś w Sejmie drugie czytanie przepisów w sprawie kryptowalut. Wczoraj Sejmowa Komisja Finansów odrzuciła prawie wszystkie poprawki prezydenta. Komisja pracowała nad 4 projektami, ale uznała propozycję rządową za wiodącą i zdecydowała o przygotowaniu jednego sprawozdania. Przyjęto tylko jedną zmianę zgłoszoną przez szefa Kancelarii Prezydenta o obowiązku sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Dzień dobry, Jakubie.
11: Dzień dobry, jestem.
8: Co nad politycy?
11: Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że do tej pory w sprawie kryptowalut nie było żadnych kompromisów ze strony rządu, więc przyjęcie tej jednej poprawki jest już krokiem w dobrym kierunku.
12: No tu jest jakieś jaskółka, można by powiedzieć, czyli przyjęcie jednej poprawki. Zobaczymy, co będzie z następnymi, ale i tak decyzję będzie podejmowała Kancelaria Prezydenta.
11: Mówił mi polityk PiSu Henryk Kowalczyk. Rządzący mają natomiast nadzieję, że tym razem prezydent podpisze ustawę o rynku kryptowalut.
13: Prezydent ma tak naprawdę kolejny test przed sobą, ale także wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają szansę odciąć się od wielkiej afery na rynku kryptowalut.
11: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Poprawkami zgłoszonymi podczas dzisiejszej debaty o 16.30 zajmie się Komisja Finansów. Sejmu Jakub Rybski.
8: Małopolska policja zatrzymała Macedończyka, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna od roku uciekał przed włoskim wymiarem sprawiedliwości. Na linii Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
14: Dzień dobry.
8: Kim jest ten zatrzymany?
14: Wiadomo, że do Włoch przyjechał w 2022 roku. Tam przez kolejne 2 lata działał w gangu, który handlował kokainą. W tej przestępczej grupie zajmował wysokie stanowiska. W pewnym momencie był nawet prawą ręką narkotykowego bossa. W 2024 roku uciekł przed włoskimi śledczymi do Polski.
8: A jak wpadł 46-latek?
14: Polscy policjanci ustalili, że od tamtego czasu przebywał na terenie powiatu chrzanowskiego. Potem na jego trop wpadli w Krakowie, gdzie zajmował się pracami dorywczymi. I to właśnie w stolicy Małopolski 2 dni temu udało się go zatrzymać. Teraz jest już aresztowany i będzie czekał na ekstradycję do Włoch. Zgodnie z tamtejszym kodeksem karnym za handel środkami odurzającymi grozi mu nawet do 22 lat więzienia.
0: Zachmurzenie umiarkowane do dużego, na termometrach od 17 do 18 stopni Celsjusza. Niezbyt wysokie ciśnienie, niespełna 990 hektopaskali. No i dziś po południu jeszcze możliwe w niektórych miejscach naszego regionu przelotne opady deszczu, które później zamienią się już te takie bardziej intensywne, ale to już późnym wieczorem. A do godziny 14 królować będzie nasz konkurs, w którym, przypomnę, mam 3 podwójne zaproszenia do Teatru Andersena. Ale o szczegółach za kilkanaście minut, słuchajcie uważnie do 17. Natomiast witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Zapraszam na czwartkowe newsy i plotki ze świata show biznesu w Radiu Impuls. Przeniesiemy się na chwilę do Poznania na imprezę pod nazwą Impact 26, która to od początku miała ambicje wydarzenia z międzynarodowym rozmachem, no i pojawił się na niej m.in. George Clooney i jego żona i to sprawiło, że kongres zainteresował nie tylko ludzi biznesu, technologii i debat publicznych. Wśród prelegentów pojawili się różni eksperci i liderzy. Za kulisami natomiast wydarzenia z Clooneyami spotkał się Donald Tusk. Premier opublikował później w mediach społecznościowych takie krótkie nagranie z powitania, które bardziej przypominało luźne spotkanie niż oficjalną taką dyplomatyczną relację. Oczywiście był śmiech, uprzejmości, uściski dłoni, no i kilka zdań, które szybko podchwycił internet, chociażby to, że Clooney przywitał się po polsku. Dzień dobry. Później Donald Tusk stwierdził: mam na imię Donald, ale to nie moja wina, nie wybrałem go. No i to stwierdzenie stało się już wiralem w internecie. Premier opublikował też zdjęcie, na którym siedzi naprzeciwko Amali George'a Clooneyów, a cała trójka rozmawia już w mniej oficjalnej atmosferze, a podpis pod fotografią brzmi: Amali George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi. A wy uważacie tak samo jak premier, że Polska to jednak najlepsze miejsce do życia na ziemi?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na

Przypominam, że trwa nasz konkurs, w którym do wygrania są 3 podwójne zaproszenia na sobotni popołudniowy spektakl o godzinie 16 w Teatrze Andersena w Lublinie. Jest to spektakl dla dorosłych zatytułowany Ostatnia podróż Andersena. Aby wygrać takie podwójne zaproszenie, należy napisać do nas maila na adres redakcja@radioimpuls.pl i napisać po prostu, kogo chcielibyście zabrać i kogo zabierzecie, na przykład jeśli wygracie na ten spektakl i dlaczego. redakcja@radioimpuls.pl, 3 podwójne zaproszenia na sztukę Ostatnia podróż Andersena, baśń dla dorosłych, czekają dla tych, którzy napiszą mi, z kim chcą się wybrać i dlaczego. redakcja@radioimpuls.pl, czekam do godziny 14 na wasze maile.

0: Jak już wcześniej wspominałem, w tej godzinie królować będzie nasz konkurs, dlatego jeszcze raz przypominam, że mamy do rozdania i wy do wygrania 3 podwójne zaproszenia na sztukę dla dorosłych, a dokładnie na baśń dla dorosłych w Lublinie w Teatrze Andersena zatytułowaną Ostatnia podróż Andersena. Aby zdobyć takie podwójne zaproszenie, należy wysłać do nas maila i napisać, kogo chcielibyście zabrać na taką sztukę i dlaczego. Redakcja @radioimpuls.pl. Czekam do 14, więc jeszcze trochę czasu jest. Nie trzeba się rozpisywać, wystarczy krótko, nawet jedno zdanie. Kogo chcecie zabrać na tę sztukę do Lublina w sobotę na godzinę 16 i dlaczego? A sztuka ta to Ostatnia podróż Andersena, baśń dla dorosłych, oczywiście wystawiana w Teatrze Andersena w Lublinie. Dodam jeszcze tylko, że ze zwycięzcami będziemy kontaktować się mailowo i tam już przekażemy wszystkie informacje dotyczące odbioru waszych biletów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz

0: to znana wam już Vanessa Amorosi i Absolutely Everybody. Kończymy kolejną godzinę już za chwilę po bloku reklamowym, punktualnie o 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego

0: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest czwartek, 14 dzień maja i godzina 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
10: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. 131 km na godzinę w centrum Lublina. Tak jechał kierowca Mercedesa zatrzymany przez policjantów drogówki. Szybko okazało się, że 39-latek ma już na koncie podobne wykroczenie. Jako drogowy recydywista dostał mandat w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 15 punktów karnych. Mężczyzna odmówił jednak przyjęcia mandatu. Dlatego sprawa trafi do sądu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy. A dziś, 14 maja, obchodzimy Dzień Farmaceuty. To dobra okazja, by przypomnieć o problemie polipragmazji, czyli przyjmowania wielu leków jednocześnie. Eksperci podkreślają, że nieodpowiednie łączenie preparatów może prowadzić do groźnych interakcji i skutków ubocznych, mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału NFZ.
11: Zjawisko polipragmazji może być dla pacjenta bardzo niebezpieczne. Leki, a także suplementy diety oraz zioła oddziałują na nasz organizm, ale także na siebie nawzajem. Polipragmazja jest groźna dla każdego, jednak najbardziej dla osób starszych, które często zmagają się z wieloma chorobami i w związku z tym przyjmują wiele leków. Kiedy przyjmujemy jednocześnie 5 leków, prawdopodobieństwo negatywnych interakcji wynosi nawet 50%.
10: Różni lekarze nieświadomie mogą przepisać ten sam lek pod inną nazwą, dlatego warto konsultować z nimi wszystkie przyjmowane preparaty. A już jutro w Puławach odbędą się pierwsze zajęcia dla kobiet, które chcą popracować nad swoimi emocjami i pewnością siebie. Cykl warsztatów poprowadzi aktorka i trenerka Sylwia Nowiczewska.
12: Czasami zasiewamy ziarenko i to ziarenko wzrasta dopiero po czasie jakimś, a czasami już w trakcie warsztatów dostrzegamy rzeczy, których wcześniej nie widziałyśmy, albo chcemy zmienić rzeczy, które nam nagle zaczynają nie odpowiadać, albo wręcz przeciwnie, zakochujemy się w życiu, które mamy i odkrywamy, że to jest właśnie to, o czym zawsze marzyłyśmy i czego chcemy, tylko w zmęczeniu jakoś przestałyśmy o tym pamiętać czy to widzieć.
10: Jutrzejsze spotkanie przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach będzie miało charakter zapoznawczy, a wstęp będzie wolny. Początek o godzinie 17:00. Natomiast w drugiej połowie lipca do Puław zawitają najlepsze kolarki z całego świata. Tegoroczny Tour de Pologne Women nie ominie rowerowej stolicy Polski. Jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji 26 lipca. Puławianie będą więc mieć okazję, by kibicować zawodniczkom zmierzającym w kierunku Lublina na ostatnim etapie zmagań. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać, a na razie tyle z regionu. Przed nami wiadomości z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
8: W wyniku rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie 5 osób zginęło, co najmniej 44 są ranne, a 10 uznaje się za zaginione. W ciągu doby armia Putina wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 1400 dronów i blisko 60 rakiet. Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami. Krzysztofie, co teraz dzieje się w miejscu ataku?
13: Trwają działania poszukiwawczo-ratownicze. Zawaliła się cała jedna klatka schodowa 8-piętrowego budynku i przylegające do niej 18 mieszkań. Służbom, które używają różnego sprzętu w tym podnośniku, udało się dotąd wydobyć kilkadziesiąt osób uwięzionych pod gruzami. Trwają poszukiwania 10 kolejnych.
14: Przecież tam ludzie byli
13: dzieci. Co z nimi? Usłyszałam, że coś nadlatuje. Boże, dokąd uciekać, pomyślałam. I nagle rozległ się straszliwy huk. Nasz blok stojący naprzeciwko podskoczył i zatrząsł się. W sumie w porannym ataku w Kijowie uszkodzonych zostało 11 bloków mieszkalnych, stacja benzynowa, supermarkety i centrum biznesowe. Są problemy z energią elektryczną i dostawami wody.
8: Dobre wieści dla tankujących olej napędowy. Od jutra cena za litr spadnie o 7 groszy. Maksymalna stawka wyniesie 6,85 zł. A za 95 zapłacimy tyle co dziś, czyli 6,39 zł za litr. 23 maja w przerwie ostatniego w sezonie meczu ligowego z Radomiakiem Lukas Podolski ma stać się właścicielem Górnika Zabrze. Władze miasta porozumiały się z byłym reprezentantem Niemiec. Zgodę na sprzedaż klubu musi wyrazić jeszcze Rada Miasta. Na linii Wojciech Marczyk. Wojtku, a co stanie się z długami klubu z Zabrza?
15: Spłaci je nowy właściciel, czyli firma Lukasa Podolskiego.
16: Nie ma innej formuły, nie ma możliwości, żeby miasto brało na siebie tego typu zobowiązania.
15: Mówił Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza. Długi Górnika to dziś ponad 20 milionów złotych. Spółka Mistrza Świata z 2014 roku kupi klub za 4 miliony. W umowie zapisano, że nowy właściciel ma zainwestować w Górnika w ciągu 3 lat ponad 12 milionów złotych. W rękach miasta pozostanie jedna akcja. Tak, by nie można było zmienić nazwy klubu, czy zmienić jego siedziby.
9: Temperatura do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby od czasu do czasu, tylko w porywach nieco silniejszy. Na barometrach nie za wysoko, niespełna 990 hektopaskali. No i co z tym deszczem? W niektórych miejscach w naszym regionie po południu mogą pojawić się gdzieś przelotne opady deszczu, ale także mamy sporo przejaśnień, więc taka pogoda pleciona, mieszana można powiedzieć. Do godziny 15 będę Was zapraszał do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w ramach Nocy Muzeów oraz przypomnę o rodzinnym rajdzie rowerowym Puławy Leśniczówka Azotrop. Kręcimy dla Puław. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: My ludzie ostatnio nie możemy wytrzymać jednego dnia bez telefonu komórkowego, a co mówić kilkaset dni bez kontaktu na przykład z Ziemią. Tak też będą mieli ci, którzy będą chcieli polecieć na Marsa. Dlatego jest eksperyment. Eksperyment, w którym czteroosobowa załoga jest zamknięta w takim habitacie marsjańskim i tam czterech uczestników mieszka w specjalnym kompleksie wydrukowanym w technologii 3D, gdzie odtwarzane są warunki przyszłej misji na Marsa. Mają ograniczone zasoby, ścisły harmonogram pracy, no ale też właśnie opóźnienia z komunikacją z Ziemią. Na razie są tam od 200 dni. To już jest kawał czasu. No i tym jednym z kluczowych elementów eksperymentu są właśnie te okresowe cięcia kontaktu i sztuczne opóźnienia sygnału, które mają po prostu sprawdzić, jak psychicznie radzi sobie załoga bez bieżącego wsparcia z centrum kontroli. No, przy 200 dniach na razie sobie radzą. Jak będzie później, będziemy sprawdzać. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was by się podjął takiego eksperymentu, skoro nie możemy czasami wytrzymać jednego dnia bez telefonu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.

0: Przed nami tegoroczna Noc Muzeów. No i już mówimy o tym, jak wyglądać będzie m.in. w Muzeum Czartoryskich w Puławach, na Zamku w Janowcu. No to teraz czas przenieść się do Dęblina, a tam czekać będzie na Was koncert orkiestry wojskowej, pokazy lotnicze, prezentacje silników, ale też właśnie nocne zwiedzanie samolotów. No ale to tylko niektóre punkty programu przygotowanego przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Nie zabraknie też koncertu plenerowego, będzie spektakl teatralny studentów Lotniczej Akademii Wojskowej oraz atrakcje dla dzieciaków, no i strefy symulatorów lotu, dla niektórych najważniejsza atrakcja. Z kolei naukowe koło astronomiczne ze szkoły Orląt będzie czekać ze sprzętem do nocnej obserwacji nieba. Całe sobotnie wydarzenie potrwa od 17 do 23, a wstęp do dęblińskiego muzeum będzie kosztować jedynie symboliczną złotówkę. Będzie to taka cegiełka na
1: renowację. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was by się podjął takiego eksperymentu, skoro nie możemy czasami wytrzymać jednego dnia bez telefonu.

0: Uwaga, miłośnicy pedałowania, zbliża się powoli czerwiec i trzeba się szykować na kręcenie kilometrów dla Puław. Zatem zapnijcie kaski i sprawdźcie swoje łańcuchy, bo starosta puławski Teresa Gutowska oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy Agata Dryglak zapraszają Was na wyjątkowe wydarzenie, które połączy taką sportową pasję z zabawą na łonie natury. Misja to rowerowa stolica Polski, czyli rajd rodzinny rowerowy Puławy do Leśniczówka Azotrop. Kiedy? No wszystko w czerwcu, spokojnie. Najpierw trzeba będzie się zapisać, a termin zgłoszeń upływa 2 czerwca. Natomiast sam rajd i przejazd odbędzie się 7 czerwca. Start o godzinie 9. Miejsce zbiórki to Starostwo Powiatowe w Puławach przy Królewskiej 19. A cel, tak jak już wspomniałem, Leśniczówka Azotrop.
1: Ciekawe, czy ktoś z Was się podjął takiego eksperymentu,
0: skoro nie możemy czasami wytrzymać jednego dnia bez telefonu. Rajdu będzie czekało na Was ognisko z pieczeniem kiełbasek. Jeszcze będziemy do tego wracać. Najważniejsze to, aby się zapisać. Termin zgłoszeń do 2 czerwca. Wszystkie szczegóły znajdziecie chociażby na stronach internetowych Starostwa Puławskiego.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
8: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kończymy kolejną godzinę popołudnia na 97 i 2 FM wraz z K-Maro. Za chwilę będzie godzina 15. Zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Minęła godzina 15, czas na wiadomości.
5: Kierowcy przejeżdżający przez okolice Góry Puławskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. W rejonie mostu prowadzone są roboty drogowe, przez co ruch odbywa się wolniej i miejscami tworzą się korki. Warto zachować ostrożność i uwzględnić możliwe opóźnienia w podróży. Nieprawidłowe parkowanie wciąż pozostaje jednym z najczęstszych problemów w miastach i regularnie kończy się mandatami, mówi inspektor Straży Miejskiej w Puławach Tomasz Jaraszek.
6: Kwoty mandatów karnych określa taryfikator w zależności od wykroczenia. I tak dla przykładu za złamanie przepisu zakaz zatrzymywania się grozi kwota 100 zł i jeden punkt karny. Natomiast wyższa kwota już jest, gdy na przykład kierowca pozostawi pojazd w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, tam do 300 zł można mandat dać.
5: Straż Miejska zwraca też uwagę na częste zastawianie chodników, które utrudnia ruch pieszym i rowerzystom oraz stwarza zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Kierowcy planujący wyjazd do Lublina powinni przygotować się na utrudnienia w rejonie Starego Miasta. Trwają tam przygotowania do sobotnich centralnych obchodów Święta Straży Granicznej, które odbędą się na Placu Zamkowym. Od dziś plac jest wyłączony z ruchu, a zamknięta została również ulica Kowalska na odcinku od ulicy Furmańskiej. Służby apelują do kierowców o ostrożność i korzystanie z dostępnych parkingów w okolicy Starego Miasta. Prawie 89 milionów złotych trafi do powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, doradztwa zawodowego oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie obejmie także bony szkoleniowe i płatne staże, a wysokość dotacji na założenie firmy może sięgać ponad 55 tysięcy złotych. Z programu skorzysta blisko 5 tysięcy osób, a według szacunków zatrudnienie znajdzie około 2000 mieszkańców regionu. Wsparcie trafi m.in. do urzędów pracy w Puławach, Rykach oraz Lubartowie. Muzeum Czartoryskich w Puławach włącza się w tegoroczną Noc Muzeów i zaprasza zwiedzających do wieczornego odkrywania swoich zbiorów. A co przygotowano dla dzieci, mówi Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
7: Nie zapominamy o najmłodszych naszych uczestnikach Nocy Muzeów. Dział Edukacji Muzeum Czartoryskich w Puławach przygotował dla nich bardzo ciekawy quest, który dotyczy historii oczywiście, ale jest związany z rocznicą wspomnianą nadania Puławom praw miejskich. I ten quest będzie się odbywał między Muzeum Czartoryskich, czyli Pałacem, a Domem Aleksandryjskim. Ułatwienie dla Państwa będzie przejście przez skrzydło pałacu bezpośrednio do Domu Aleksandryjskiego, gdzie będę na Państwa czekał z 4 wystawami.
5: Wydarzenie odbędzie się w sobotę 17 maja, a zwiedzanie potrwa od godziny 19 do 23. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Anna Wachowska.
8: Najpóźniej w przyszłym tygodniu szpital w Aleksandrowie Kujawskim złoży wniosek o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca. Chodzi o 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. W konsekwencji Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie zrobi teraz szpital?
9: Najpierw lecznica zakończy wewnętrzną kontrolę, w czasie której sprawdza, dlaczego w szpitalu zabrakło dokumentacji medycznej. Do dotyczącej zabiegu syna senatora. Brak tej dokumentacji uniemożliwia rozliczenie zabiegu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jest już, jak ustaliłem, blisko końca. Po niej dyrekcja placówki złoży wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary. Będzie to uzasadniać trudną sytuacją finansową lecznicy i tym, że pieniądze są potrzebne przede wszystkim na leczenie pacjentów.
8: Opóźni się budowa ekspresowej trasy S19 na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zerwała kontrakt z Mostostalem Warszawa, wykonawcą odcinka Domaradz-Krosno. Przy trasie S19 niedaleko Rzeszowa jest Maciej Sołtys. Maćku, co teraz z tym ważnym fragmentem międzynarodowej Via Carpatii?
10: Będzie przetarg i nowy kontrakt. Tak powiedzieli mi przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na początku kwietnia wykonawca tego odcinka zszedł z placu budowy, tłumacząc się nieprzewidzianymi robotami i większymi niż planowane kosztami. Z tą argumentacją nie zgadza się GDDKiA, która rozwiązała umowę z winy wykonawcy. Ten odcinek Via Carpatii na pewno się opóźni, bo pierwotnie z Domaradza do Krosna mieliśmy jechać już w czerwcu tego roku, a teraz stan zaawansowania prac to zaledwie 15%. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.
8: Wybierasz się na zagraniczne wakacje z psem? Zadbaj o wyrobienie paszportu dla swojego pupila z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się to nie udać.
11: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy.
8: Apeluje weterynarz ze Szczecina Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej. Musi go mieć nie tylko pies, ale także kot czy fretka.
0: W niektórych miejscach zachmurzenie duże, w niektórych miejscach może kropić deszcz, a w innych jeszcze są jakieś przejaśnienia. No ta pogoda dzisiaj jest taka w kratkę, w niektórych miejscach jest przyjemnie, w innych już mniej. Te przelotne opady deszczu później zamienią się już w takie nieco bardziej intensywne, tak przynajmniej nam tutaj wieszczą synoptycy. Na barometrach niezbyt wysoko, niespełna 990 hektopaskali, a na termometrach w okolicach 17 stopni Celsjusza. A do godziny 16 powiemy o sensacyjnym odkryciu związanym z Czarnolasem Janem Kochanowskim oraz o wojewódzkim festiwalu współczesnych form tanecznych w Puławach. Do 17 zaprasza i wita Wojtek Bednarczyk.

Kiedyś konstruktorzy i projektanci samochodów to dopiero mieli wizję. Co tam łódź podwodno-atomowa, samochód z napędem atomowym, to byłby dopiero przełom. No i taki Ford Nucleon to był koncepcyjny samochód z 1958 roku, przedstawiający wizję właśnie pojazdu o napędzie atomowym, zaprojektowany przez Forda. Miał być zasilony małym reaktorkiem jądrowym umieszczonym z tyłu, zapewniającym zasięg ponad 8000 km. No to można by było sobie pojeździć. Projekt pozostał oczywiście jedynie modelem koncepcyjnym i nigdy nie powstał fizycznie jako pełnowymiarowy jeżdżący samochód, ale sam pomysł, cóż, kiedyś był fajny, teraz już raczej nie do zaakceptowania.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.
12: Temperatura w okolicach 17 stopni Celsjusza nie zmienia się zbytnio, ale im bliżej wieczoru, to oczywiście będzie sobie spadała. O tym jeszcze będziemy mówić w naszej wydłużonej prognozie, jak to wyglądać wszystko będzie później. Po godzinie 16 mówić będziemy o wieczorze, nocy i jutrzejszym poranku do południa. Teraz na barometrach bez zmian w okolicach niespełna 990 hektopaskali. No i w niektórych miejscach może sobie kropić już trochę deszczu, a w innych mamy przyjaśnienia. No taka jest to majowa pogoda.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: To dopiero sensacyjna informacja, szczególnie dla tych, którzy interesują się Czarnolasem i Janem Kochanowskim, bowiem w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego odnaleziono zaginioną księgę pamiątkową dworu w Czarnolesie z wpisami od 1844 roku do 1940. No jest to bezcenny rękopis, który odkrył dr Jarosław Bedyniak z Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Ta księga przez wiele lat uznawana była za zaginioną, a zawiera wpisy poetów, artystów i innych miłośników twórczości Jana Kochanowskiego, którzy po prostu odwiedzali wówczas Czarnolas przez blisko 100 lat. A znaleźć można tam wpisy m.in. ślady obecności np. Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Władysława Mickiewicza, syna Adama Mickiewicza czy Napoleona Ordy. Ten manuskrypt otwiera krótka biografia Jana Kochanowskiego. Czarnoleskie Muzeum zapowiada, że już wkrótce przedstawi więcej informacji na temat odkrycia oraz planów związanych z publikacją i z pokazaniem i udostępnieniem tego niezwykłego zabytku wszystkim zwiedzającym.
1: Radio Impuls.

Przed nami kolejne wydarzenie dla miłośników tańca w Puławach. Sporo tych różnego rodzaju imprez tanecznych mamy. Tym razem ponad 40 prezentacji tańca współczesnego i ponad 20 występów tańca nowoczesnego oraz kilkanaście innych form tanecznych będzie można zobaczyć podczas 26 Wojewódzkiego Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych, który odbędzie się już w najbliższą sobotę w Puławach. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowy Dom Kultury. No i to tam będzie można oglądać? Nie, będzie można obejrzeć ten festiwal tradycyjnie w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych. Te taneczne zmagania rozpoczną się już o godzinie 9, no i w tej pierwszej części będzie można podziwiać występy z bloku tańca współczesnego, natomiast o godzinie 14, cały czas wszystko w sobotę, zaplanowano prezentację tańca nowoczesnego, a także inne formy taneczne, a na scenie zaprezentują się zespoły i soliści z różnych części województwa. Wstęp na wydarzenie jest wolny, dlatego organizatorzy zachęcają i zapraszają wszystkich do kibicowania uczestnikom, no i przy okazji także podziwiania tych

0: reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: and Your Hand i Pink na koniec kolejnej godziny naszego popołudnia na 97,2 FM. Zbliża się godzina 16. Równo 16 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM z Puław. Minęła godzina 16, czas na najnowsze wiadomości.
8: W powiecie ryckim ruszą kolejne inwestycje drogowe. Przebudowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Zawitała oraz Niedźwiedź. W starostwie podpisano umowę na modernizację 3 fragmentów tras o łącznej długości ponad 2 km. Prace obejmą kompleksową wymianę nawierzchni i poprawę parametrów technicznych dróg. Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo robót drogowych z Lubartowa. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Większość środków pochodzi z dofinansowania rządowego, a pozostałą część pokryją powiat ryckim oraz gmina Nowodwór. Z okazji Dnia Farmaceuty obchodzonego dziś zwracamy uwagę na problem polipragmazji, czyli przyjmowania wielu leków jednocześnie. O tym mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
9: Zjawisko polipragmazji może być dla pacjenta bardzo niebezpieczne. Leki, a także suplementy diety oraz zioła oddziałują na nasz organizm, ale także na siebie nawzajem. Polipragmazja jest groźna dla każdego, jednak najbardziej dla osób starszych, które często zmagają się z wieloma chorobami i w związku z tym przyjmują wiele leków. Kiedy przyjmujemy jednocześnie 5 leków, prawdopodobieństwo negatywnych interakcji wynosi nawet 50%.
8: Specjaliści przypominają, że wszystkie przyjmowane leki warto konsultować z lekarzem. Dodajmy, że przeterminowane leki należy oddawać do specjalnych pojemników w aptekach, a nie wyrzucać do zwykłych odpadów. W Poniatowej trwa akcja, która ma na celu ocalenie i zebranie wspomnień związanych z historią miasta oraz jego mieszkańców, mówi Anna Dziaduch, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.
10: Szukamy starych fotografii, pocztówek i negatywów, szczególnie tych pokazujących budowę fabryki i osiedla. Życie codzienne mieszkańców od lat 30., dawne ulice, szkoły, zakłady pracy, miejsca wypoczynku, a także uroczystości rodzinne, szkolne i państwowe.
8: Zebrane pamiątki zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy związanej z nadchodzącymi jubileuszami miasta. W 2027 roku Poniatowa będzie obchodzić 65 lat od nadania praw miejskich. Z kolei w Puławach rozpoczęła się 17. edycja powiatowego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Mój Świat. W tegorocznej odsłonie uczestnicy mają za zadanie przygotować wiersze lub opowiadania inspirowane Puławami oraz postacią księżnej Izabeli Czartoryskiej. Prace można nadsyłać drogą elektroniczną do końca maja. Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. Tym kończymy serwis lokalny Czas na Kraj i Świat.
11: Zarzut zabójstwa żony usłyszał 69-latek zatrzymany przedwczoraj w mieszkaniu na Warszawskiej Woli. W lokalu znaleziono ciało kobiety. On sam zabarykadował się w łazience. Trwa przesłuchanie podejrzanego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co teraz będzie się działo z tym mężczyzną?
12: Najpewniej prokuratura zwróci się do sądu o tymczasowe aresztowanie 69-latka. Na razie nie wiadomo, czy przyznał się do zarzutów i jak się tłumaczy, wciąż jest w prokuraturze. Podczas zatrzymania kilkadziesiąt godzin temu mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Do mieszkania policji policję i służby ratunkowe wezwała córka małżeństwa, która znalazła ciało matki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 67-letnia kobieta została uduszona. Podejrzany o zabójstwo jej mąż z nożem zabarykadował się w łazience. Tam się okaleczył. Policjanci siłowo weszli do pomieszczenia, w którym przebywał, i zatrzymali mężczyznę.
11: Konstruktywne, strategiczne i stabilne. Takie mają być nowe relacje Stanów Zjednoczonych i Chin. Amerykański prezydent Donald Trump jest w Pekinie. Spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Igor Skrzypek, czy to nowe otwarcie w relacjach między Waszyngtonem a Pekinem?
13: Wiele na to wskazuje. Xi Jinping stwierdził, że w wojnach handlowych nie ma zwycięzców. Z kolei Donald Trump przekonywał, że oba kraje będą łączyć coraz mocniejsze więzi. Nasze relacje z Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek, zapewnia amerykański przywódca, który do Pekinu nie przyleciał sam. Wraz z nim delegacja szefów amerykańskich korporacji, m.in. SpaceX, Apple czy Nvidia. Podczas rozmów pojawiła się też sprawa Tajwanu. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej ostrzegł, że to kwestia, która może doprowadzić do konfliktu między Pekinem a Waszyngtonem.
11: Ekipa filmu Ojczyzna pojawi się dziś na czerwonych schodach Pałacu Festiwalowego w Cannes. Film Pawła Pawlikowskiego i wyprodukowany przez Ewę Puszczyńską walczy na festiwalu o Złotą Palmę.
14: Porusza problem emigracji, tego, gdzie się znajdujemy, co nas łączy z krajem, język, literatura, sztuka, kim jesteśmy, gdzie jest ta nasza ojczyzna. I oprócz tego to jest bardzo emocjonalna historia relacji rodzinnych Tomasza Manna z jego dziećmi, a w tle mamy wielką historię, czyli zimną wojnę i podział świata. Podróż Tomasa Manna w 1949 roku. To jest jego pierwsza podróż po wojnie do zrujnowanych Niemiec.
11: Z producentką w Cannes spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Światowa premiera Ojczyzny o 18:00, a film wejdzie do polskich kin już 19 czerwca.
0: O tej porze możemy spodziewać się już przelotnych opadów deszczu w wielu miejscach, ale nie będzie brakowało także jakichś przejaśnień. Na termometrach do 17 stopni Celsjusza, na barometrach niespełna 990 hektopaskali. Słaby wiatr już na szczęście, a o tym co później, za kilkanaście minut w naszej wydłużonej prognozie. W ostatniej godzinie naszego czwartkowego popołudniowego spotkania zaproszę Was na Święto Polskiej Niezapominajki oraz na Noc Muzeów w Janowcu. A do 17:00 zaprasza i wita Wojtek Bednarczyk.
15: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Nudzi wam się już granie w siatkówkę plażową albo w siatkonogę lub w badmintona, no to mam dla was propozycję o nazwie Fistball. Ewentualnie znana w krajach niemieckojęzycznych ta dyscyplina jako Faustball. To jest określana gra jako jedna z najstarszych gier drużynowych na świecie. Te nowoczesne zasady Fistballu opracowano właśnie w Niemczech w 1894 roku i gra przypomina połączenie siatkówki i tenisa. Musicie odbijać piłkę pięścią lub ramieniem, a po każdej akcji piłka może tylko raz odbić się od ziemi. Drużyna ma maksymalnie 3 odbicia, zanim przebije piłkę na stronę przeciwnika. Sport największą popularnością cieszy się, jak już wspomniałem, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Brazylii, ale to nie problem, żeby i u nas zaczęto grać właśnie w Fistball, ewentualnie Faustball. Nie wiem, jak u nas nazwałaby się ta dyscyplina, możecie pomyśleć i przesłać do nas swoje propozycje. Dodam jeszcze, że cały czas odbywają się również Mistrzostwa Świata w Fistballu i są organizowane regularnie od lat 60. ubiegłego wieku.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%.

0: Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Po reklamie.
2: Zapraszam na naszą czwartkową, popołudniową, wydłużoną prognozę pogody. Taka mieszana dzisiaj ta pogoda, w niektórych miejscach przejaśnienia, w innych już sobie pada deszcz i ten deszcz będzie nam towarzyszył do późnego wieczora. Później już powinno przestać padać, temperatura zacznie niestety też spadać, nie czuję jak mi się rymuje. W nocy w okolicach 8-7 stopni już nad ranem to będzie najniższa wartość. Jutrzejszy poranek rozpocznie się z zachmurzeniem umiarkowanym, a jutro w ciągu dnia temperatura nawet do 20 stopni Celsjusza, opady deszczu i jakieś burze mogą pojawić się dopiero po południu.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: to propozycja dla tych, którzy lubią kwiaty, a szczególnie niezapominajki. W niedzielę będzie można spędzić miło czas w plenerze, dokładnie w Jedlni Letnisku. Tam będzie obchodzone święto polskiej niezapominajki. A co na Was czeka? Między innymi koncert muzyki myśliwskiej, liczne wystawy, warsztaty pod nazwą Leśne Miasteczko oraz pojawi się także jarmark rękodzieła. Ponadto będą pokazy pszczelarskie, sokolnicze i krynologiczne, a jeśli ktoś będzie chętny, będzie mógł sprawdzić się podczas zajęć survivalowych i sportowych, także w rajdzie Nordic Walking, a muzyczną gwiazdą Święta Polskiej Niezapominajki będzie zespół Poparzeni Kawą 3. Zatem zapowiada się wyjątkowe popołudnie w niedzielę w plenerze w Jedlni Letnisku. To będzie wszystko od godziny 11 trwało do godziny 16. Swoją obecność zapowiada też społeczność Szkoły Drzewnej z Garbatki Letniska. Zatem jeśli tylko pogoda dopisze, warto się wybrać.
1: Radio Impuls.

0: Noc Muzeów coraz bliżej. Przypomnę, że to już w najbliższą sobotę. No i w ten weekend także Zamek w Wianowcu będzie można zwiedzać po zmroku. Specjalne oprowadzania po zabytkowych ruinach i skansenie to oczywiście atrakcja tegorocznej Nocy Muzeów, a w programie także na przykład prezentacja interaktywnej makiety 3D, widowiskowy mapping na murach czy spotkanie z Czarną Damą. To sobotnie oprowadzanie po Janowieckim Zamku rusza o 19.30 i 21.30, a wstęp jest za symboliczną złotówkę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dzisiejsze popołudniowe, czwartkowe spotkanie muzycznie kończymy z piosenką Love Life. To John Maman i Kika. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk. Dziękuję Wam za uwagę. Już za chwilę będzie 17 i najnowsze wiadomości, a ja ściskami pryskami mówię do usłyszenia jutro o 12.
1: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe. Bye.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 17, w Radio Impuls to jest dobra pora na wiadomości. Zaczynamy od Puław i regionu.
3: W województwie lubelskim potwierdzono kolejne ognisko ptasiej grypy. Tym razem wirusa wykryto w gospodarstwie w miejscowości Halasy w gminie Międzyrzec Podlaski, gdzie hodowano około 5 tysięcy kaczek. To już 12 w tym roku ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w regionie. Służby weterynaryjne wdrożyły już procedury mające ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby i zabezpieczyć pobliskie gospodarstwa. Eksperci podkreślają, że wirus stanowi przede wszystkim zagrożenie dla hodowli drobiu i może powodować poważne straty finansowe. Ryzyko zakażenia ludzi oceniane jest natomiast jako niskie, jednak służby przypominają o przestrzeganiu zasad bioasekuracji. Koleje Mazowieckie wzbogaciły swoją flotę o kolejne nowoczesne pociągi. Przewoźnik odebrał 6 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt, wyprodukowanych w Siedlcach. To element większego zamówienia obejmującego łącznie 21 składów. Nowe pociągi są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rowerzystów i rodzin z dziećmi. Składy wyposażono m.in. w klimatyzację, monitoring i bezprzewodowy internet. Każdy z nich może przewieźć ponad 580 pasażerów i rozpędza się do 160 km na godzinę. Obecnie Koleje Mazowieckie posiadają już 15 takich pojazdów. Zakup wszystkich składów został dofinansowany ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W sobotę Muzeum Czartoryskich w Puławach ponownie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających w ramach Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Na gości czekać będą nie tylko stałe ekspozycje, ale również specjalnie przygotowane wystawy czasowe, mówi Zbigniew Kiełp z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
4: Nową, niespotykaną, niebywałą wystawą, nie wiem nawet jak odmienić, wyjątkowa wystawa Puławy, ludzie, miasto, modernizm Andrzeja Tuźnika. 10 wyjątkowych obrazów, dosyć sporo gabaretów, na których autor pokazuje swoją wizję, czy też spojrzenie na źródła ikonograficzne, czyli dawne fotografie, ale będą mogli Państwo zobaczyć, jak artysta postrzega ten obraz historyczny i przemyca to na swoje płótna, a jednocześnie w mojej ocenie pokazuje pewne wspomnienia, pewne obrazy dzieciństwa.
3: A już jutro w Puławach rusza cykl warsztatów skierowanych do wszystkich kobiet. Spotkania poprowadzi Sylwia Nowiczewska, aktorka i trenerka.
5: Serdecznie zapraszam Was na spotkanie, przede wszystkim z samą sobą, ale także ze mną i z resztą osób z fundacji. Zapraszam Was serdecznie, będzie mi bardzo miło Wam towarzyszyć podczas tej niezwykle głębokiej, pięknej pracy. Ufam, że w bezpiecznej atmosferze. Bardzo serdecznie Was zapraszam do odkrycia siebie, do dowiedzenia się, jaka dzisiaj jestem, do odnalezienia własnego głosu.
3: Pierwsze bezpłatne spotkanie odbędzie się 15 maja o godzinie 17. Organizatorzy zapraszają wszystkie pełnoletnie kobiety zainteresowane udziałem w warsztatach. To już wszystko z Puław i okolic. Teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia.
6: Groźnie wyglądający wypadek lotniczy na Mazowszu. W Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego wiatrakowiec runął na ziemię, po czym się zapalił.
7: Na pokładzie były dwie osoby. Fakty w tej sprawie zbiera Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Co ustaliłeś?
8: Maszyna podczas podchodzenia do lądowania z nieustalonych obecnie przyczyn spadła na pas startowy i chwilę później się zapaliła. Jak usłyszałem, dwóm osobom znajdującym się na pokładzie udało się samodzielnie opuścić wiatrakowiec. Obie z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Praktycznie cała maszyna spłonęła. Okoliczności wypadku wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
6: 7 osób nie żyje, 44 są ranne, poszukiwanych jest 20.
7: Po rosyjskim ataku dronowym na Kijów służby ratunkowe prowadzą akcję na gruzach doszczętnie zburzonego 8-piętrowego bloku mieszkalnego.
6: Jak potwierdziła Katarzyna Pop z kijowskiej administracji wojskowej, pod gruzami zginęła m.in. 12-latka. W związku z barbarzyńskim atakiem piątek w Kijowie będzie dniem żałoby.
7: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 7 województwach północnej i centralnej Polski.
6: W Warszawie przed siedzibą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest Michał Dobrowicz i jego gość.
7: Michale, gdzie może być niebezpiecznie?
1: najsilniejsze burze dzisiaj przede wszystkim w Wielkopolsce, na Pomorzu, a także na Mazowszu. To potwierdza synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Wraz z burzami do Polski zbliżają się duże opady deszczu. Co nas dokładnie czeka dzisiaj i w najbliższych dniach?
9: Dzisiaj intensywne opady właściwie w centrum i na północy Polski. Tutaj lokalnie 10 mm, porywy wiatru do 75-80 km na godzinę.
1: A potem ten deszcz będzie coraz mocniejszy już w nocy i jutro?
9: W piątek spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, lokalnie 25-30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, do tego grad. Niewykluczone, że lokalnie będą tworzyć się superkomórki burzowe.
1: Tak, pogoda może być po prostu niebezpieczna?
9: Mamy suszę hydrologiczną, te intensywne opady deszczu mogą lokalnie doprowadzać do podtopień.
1: Ta pogoda ma się uspokoić według najnowszych prognoz po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia.
2: Piątek w pogodzie w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie jeszcze całkiem znośny, bo dużo słońca się będzie pojawiać, 16 stopni na termometrach, ale może być burzowo, chociaż w tej prognozie jest nawet informacja o 18 stopniach, żeby tak było, no bo w weekend będzie chłodniej, zmieniły się te prognozy dosyć mocno, w sobotę i w niedzielę dużo chmur nad regionem, przelotne opady deszczu, w sobotę 14 stopni, w niedzielę 20. Jest czwartek, więc już całkiem dobrze, a w tym tygodniu może być tylko lepiej, bo weekend w drodze. No to żeby się nie dłużyło, zaczynamy program po godzinach w Radiu Impuls. Blue System dzisiaj na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, w Radiu Impuls mamy 6 minut po 17.
0: Radio Impuls.

0: Wracam sam i ekipa Kuba i Kuba w programie Po godzinach w czwartek, 14 maja. Co można robić dzisiaj wieczorem? Mam pewien fajny pomysł. Słuchajcie, dzisiaj jest 42. rocznica premiery Seksmisji. Juliusza Machulskiego chyba nie muszę zachęcać do obejrzenia tego kultowego filmu. My dzisiaj będziemy planować weekend w regionie. Mamy czwartek, czyli to już tuż. Będzie też Eurowizja 2026, bo dzisiaj drugi półfinał i będzie też kara za kradzież muzyki z samochodu gwiazdy. Polecamy się na cały czwartkowy wieczór. Zresztą późne popołudnie, które cały czas trwa też. Za chwilę Grant Miller.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
10: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Po reklamie.

0: Rolling Stones i zespół The Colors w Radio Impuls. Ciekawe, co będą mieli dla nas na lato 2026. Ale zanim jednak będziemy myśleć o lecie, to wcześniej pomyślmy o weekendzie w regionie. Pomyślimy, proszę bardzo, w Jedlni Letnisku w niedzielę Święto Polskiej Niezapominajki. Zaplanowano m.in. koncert muzyki myśliwskiej. Pojawią się też liczne wystawy i warsztaty pod nazwą Leśne Miasteczko oraz Jarmark Rękodzieła. Zaplanowano też pokazy pszczelarskie, sokolnicze i kynologiczne, a chętni sprawdzą się podczas zajęć survivalowych i sportowych, także w rajdzie Nordic Walking. Muzyczną gwiazdą Święta Polskiej Niezapominajki będzie zespół Poparzeni Kawą 3. Niedzielne wydarzenie w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku od 11 do 16. Polecamy na niedzielę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Co w regionie w Radiu Impuls? W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
4: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Po reklamie.

0: The Weeknd, dobrze go usłyszeć, In Your Eyes w programie Po Godzinach. My po 18 rzucimy okiem na ciekawe wydarzenia w ten weekend u nas w regionie. Będzie też Eurowizja 2026. Sprawdzimy, kto dzisiaj jest pewniakiem do awansu. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
5: Sobotnia impreza w Muzeum Pałacu w Wilanowie, która trwała przez kilkanaście godzin, spowodowała odwołanie dyrektora.
6: Zdaniem resortu kultury sposób organizacji wydarzenia naruszył dobre imię instytucji. Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
6: Witamy. Dzień dobry, Magdaleno. Jak dyrektor przyjął decyzję resortu?
7: Jak ustaliłam, spokojnie i ze zrozumieniem. Były już dyrektor Jaskanis zapewnił, że nie będzie się od niej odwoływał. Teraz jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca. Później, zgodnie z ustawą, minister kultury i dziedzictwa narodowego może powierzyć obowiązki dowolnej osobie, ogłosić konkurs na to stanowisko albo powołać dyrektora bez ogłaszania konkursu. Decyzja ma zapaść w najbliższym czasie.
5: Magdo, rozmawiałaś z mieszkańcami Wilanowa. Są oburzeni weekendowym koncertem.
7: Hałas i błyskające światła uniemożliwiły im nocny odpoczynek. Wielu mieszkańców podkreśla, że nie mogli zasnąć pomimo zamkniętych okien.
8: Do godzin porannych, czy nocnych, późnonocnych jest to po prostu niedopuszczalne.
9: Dlaczego ileś tam tysięcy ludzi nie mogło spać? Dzisiaj wszystko można za pieniądze kupić, nawet naszą bezsenną noc.
7: Przed południem rozmawiałam z dyrektorem, przeprosił, ale jak widać to nie wystarczyło.
10: Będę zawsze przepraszał, jak ktoś mnie zapyta i będzie miał pretensje, to powiem, że miał rację. Zapewne było za głośno.
7: Za udostępnienie terenu muzeum otrzymało 116 tysięcy złotych. Obrońcy przyrody podkreślają, że za te pieniądze nie zrekompensują strat w populacji zwierząt i szkody dla drzew.
5: W przyszłym tygodniu w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie padną pytania o świadomość, tajemnice mózgu oraz wszechświata.
6: Startuje kolejna odsłona Copernicus Festival.
5: W programie znajdą się wykłady wybitnych naukowców z całego świata.
11: Między innymi przyjeżdża do nas Anil Seth, badacz świadomości, John Hawkes, który bada antropologię. Będzie z nami Hianta Pierce, która z kolei bada mikrofalowe promieniowanie tła, ale mamy także licznych gości, którzy zajmują się właśnie czy to mamutami, czy to ewolucją człowieka.
6: Wspaniale. Wymieniała Diana Sałacka z Copernicus Festival.
5: Impreza rozpoczyna się w przyszły wtorek.
0: To nie będzie chłodna noc. W Puławach, w Rykach, w Dęblinie 8-9 stopni minimalnie tej nocy nie powinno padać. Za to jutro są opady niewykluczone po południu, tak jak i burze. Ale to słońce ma dominować nad regionem przez większą część dnia. Jutro maksymalnie 18 stopni. No ale ten silniejszy wiatr jutro też będzie u nas obecny. Maja, dzień farmaceuty dzisiaj i dzień opiekuna medycznego. Wszystkiego dobrego, drodzy państwo. Lady Gaga zaśpiewa u nas specjalnie dla was, chyba że lubicie zespół Kombi sprzed lat. To też będzie za kilka minut. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 minuty po 18.
1: Radio Impuls.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler to Sofia w czwartkowym po godzinach. Zasuwa ten czas w tym tygodniu chyba najbardziej tym, których co roku chłonie Eurowizja. Pierwszy półfinał za nami, Alicja Szemplińska w finale, a dzisiaj półfinał numer dwa. Według bukmacherów największe szanse na zwycięstwo dzisiaj, bo 94% szans mają reprezentant Danii, Soren Torpegaard-Lund i Delta Gudrem, która śpiewa dla Australii. Tuż za nimi po 91% szans mają Ukraina i Rumunia. Zobaczymy, jak będzie. Drugi półfinał od 21. Może będzie nieco mniej emocji dla nas, ale i tak będzie fajnie posłuchać muzyki z całej Europy i Australii, która na potrzeby tego festiwalu też leży w Europie. I weź tu później, człowieku, zdawaj maturę z geografii.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi i ogłoszenia / sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.

0: Tak, ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Po reklamie.

Fun Factory w programie Po godzinach w Radio Impuls. Wróćmy do regionu. W ten weekend Zamek w Janowcu będzie można zwiedzić po zmroku. Specjalne oprowadzania po zabytkowych ruinach i skansenie to oczywiście atrakcja tegorocznej Nocy Muzeów, a w programie także prezentacja interaktywnej makiety 3D, widowiskowy mapping na murach czy spotkanie z Czarną Damą. Sobotnie oprowadzania po Janowieckim Zamku ruszą o 19.30 i 21.30. Wstęp za symboliczną złotówkę, więc warto się wybrać.

0: Dawna to wiem.
1: Nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli męskie granie Orkiestra 2026. Nareszcie to jutro będzie piątek. Po 20 u nas Taneczne Radio z masą premier, bo powoli już trzeba szukać muzyki, która grać nam będzie przez lato 2026. W końcu do niego już całkiem blisko, trochę ponad miesiąc. Polecamy się, na pewno dobrze muzycznie rozpoczniemy ten kolejny majowy weekend. To jutro o 20, a za chwilę w czwartek do 19 na pewno Don Omar, a także Joe i jego End of Beginning. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impulse.
3: Reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Tiesto i Karol G, piosenka z serii tych bardzo krótkich, bo ledwie dwuminutowych. Don't be shy. Dużo więcej niż dwie minuty na muzykę poświęcimy po 19, ale będzie też trochę kryminału, bo ktoś podprowadził nową muzykę jednej z gwiazd. Jest finał tej głośnej i szybkiej sprawy. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Oczywiście u nas imprezowo na weekend też będziemy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Po reklamie.
0: Jest już 19, są więc kolejne dzisiejsze wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
4: Jeszcze dziś ma dojść do rozmów przedstawicieli polskiego i amerykańskiego wojska w sprawie publikacji na temat rzekomej decyzji dotyczącej stacjonowania wojsk USA w Polsce.
5: To informacja, do której dotarł korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Nasz dziennikarz jest na linii faktów.
4: Pawle, o tę sprawę dopytywałeś też w Pentagonie.
6: Poprosiłem Pentagon o odniesienie się do publikacji w amerykańskich mediach na temat rzekomych decyzji w sprawie rozmieszczenia sił USA w Polsce. Armia USA, jak podały amerykańskie portale wojskowe, odwołała planowane rozmieszczenie w Polsce ponad 4000 żołnierzy. Poprosiłem Pentagon o potwierdzenie lub zaprzeczenie, wskazując, że informacja wywołała w Polsce falę komentarzy. Biuro prasowe Pentagonu w mailu napisało, że odmawia komentarza w tej sprawie.
5: Jak się dowiedzieliśmy, Paweł Jaskanic, odwołany dzisiaj dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, stracił stanowisko w związku ze skandaliczną imprezą Techno.
4: Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków twierdzi, że niemożliwe jest ustalenie negatywnego wpływu decybeli i efektów świetlnych na ptaki, bo były już dyrektor zignorował inwentaryzację ornitologiczną.
7: Być może były na przykład jakieś takie widoczne objawy w postaci ptaków, które rozbiły się o budynek pałacu w Wilanowie, ale podejrzewam, że tego nigdy się nie dowiemy. Takich danych nikt nam nie poda, niestety.
5: A Jaskanis jest przekonany, że ptaki nie ucierpiały.
8: Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Czyli w imię, nie wiem, jakiejś tam własnej złości można zrobić bardzo nieprawe rzeczy.
4: Broni się Paweł Jaskanis, a jednak stracił stanowisko.
5: Poselski projekt ustawy łańcuchowej będzie głównym procedowanym przez Sejm.
4: Tak przed chwilą zdecydowała Sejmowa Nadzwyczajna Komisja do Spraw Ochrony Zwierząt.
5: W Sejmie są dwa projekty, właśnie poselski i prezydencki, ustawy, która ma zakazać trzymania psów na uwięzi.
4: Te obrady w sejmowym studiu śledzi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czym różnią się oba projekty i dlaczego komisja wybrała właśnie ten poselski?
9: Główna różnica polega na tym, że w projekcie prezydenta nie ma restrykcyjnych zapisów dotyczących rozmiarów kojców. Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej przed głosowaniem apelowała tu, by wybrać jednak projekt poselski.
10: Pod tym projektem też się podpisał pan poseł Łukasz Litewka, był jednym ze sprawozdawców. Myślę, że to będzie takie uczczenie tego, że zawsze o to walczył.
9: Z tą propozycją od razu zgodzili się tu posłowie PiSu i przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Sejm wróci do prac nad ustawą łańcuchową w przyszłym tygodniu.
0: Deszczowy czas szykuje się w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie. Jutro to mają być opady przelotne, może być też burzowo, ale w weekend to szykujmy się na opady bardziej intensywne, szczególnie w sobotę. Co na termometrach? Nieźle, bo jutro 18 stopni, w sobotę 14, a w niedzielę 19-20. 14 maja o rocznicy premiery seksmisji już mówiłem, więc teraz wspomnę, że 74 lata temu ustanowiono w Polsce odznakę wzorowy kierowca. Patrząc na aktualne policyjne statystyki po każdym tygodniu, to aktualnie częściej powinno się przyznawać odznakę antywzorowego kierowcy. Szybko by tych odznak zabrakło. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
0: My wracamy do muzyki wybranej dla ciebie w czwartkowy wieczór. Shakira za chwilę, a teraz ekipa Infernal i ich I Won't Be Crying. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, tak blisko weekendu. Na weekend u nas to sobie w tej godzinie na pewno zajrzymy. Mamy 4 minuty po 19.

0: Oskar CMC singiel No co ty w programie Po godzinach. Zaglądam teraz za ocean, bo tam finał sprawy kradzieży z samochodu nowej muzyki Beyoncé. Miało to miejsce kilka tygodni temu w Atlancie. Sprawcę szybko złapano, a teraz skazano. Przyznał się, wyraził skruchę i w związku z tym trafi do więzienia tylko na 2 lata. Obrońca podkreślił, że jego klient chce zamknąć ten etap życia i po odbyciu kary wrócić do normalnego funkcjonowania. Mam nadzieję, że kolorowa prasa nie będzie go zapraszać do siebie, żeby za pieniądze opowiedział, jak to jest włamać się do samochodu gwiazdy i przez chwilę mieć w ręce jej nową muzykę, która kiedyś pewnie będzie warta miliony. Wiecie, to jest show biznes. Czasami nawet nie wiesz, kiedy i z jakiego powodu do niego wdepniesz i staniesz się celebrytą. Ile takich przypadków mamy nawet w naszym kraju? No parę by się pewnie znalazło.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
17: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Po reklamie.

Talk to me, Damiano, Dawid, Tajla i Neil Rogers w programie Po godzinach w Radio Impuls. Wracamy do regionu z zaproszeniem sportowym. Kto ma ochotę na PKO BP Ekstraklasę w ten weekend, to będzie taka opcja. W sobotę Motor Lublin zagra na swoim stadionie spotkanie 33. kolejki. To będzie starcie z Krakowią. Nasz zespół jest

10 w tabeli, a ekipa ze stolicy Małopolski na 13. 2 punkty różnicy są między nimi, więc to może być wyjątkowo ciekawe spotkanie. Start w sobotę o 14:45. Kto ma blisko, kto lubi piłkę, to już pewnie wie, jak spędzi kawałek tego weekendu w regionie. Hey!

0: Dan Balan, czyli kiedyś członek grupy Ozone. Czytam właśnie o dzisiejszym paraliżu na kolei w okolicach Wrocławia. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na posterunku kolejowym Grabiszyn. Można powiedzieć dzień jak codzień na polskiej kolei, ale jest też pozytywna informacja z Komisji Europejskiej. Tamtejsi urzędnicy chcą uprościć podróże koleją między państwami Unii Europejskiej. Według ich pomysłu trzeba stworzyć przepisy, które umożliwią pasażerom kupowanie jednego biletu na podróże po całej Europie. Sprawdzałem, autorem nie są Andersen, Brzechwa czy Tuwim. No, wolałem to zrobić, bo to brzmi jak bajka po prostu. Póki nie zobaczę efektów, to akurat w kwestii transportu nie uwierzę.
1: Radio Impulse.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.

0: Agnes ze Szwecji w programie Po godzinach. Za chwilę 20 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 20 nowość w trakcie finału piłkarskiego mundialu. FIFA nie chce być gorsza i też szykuje show w przerwie meczu. Szczegóły po 20, bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Skoro na zegarze jest już 20, to posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Bogdan Zalewski.
4: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. O śmierci senatora, prawnika i twórcy filmowego poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Michał Dobrowicz, witamy serdecznie.
5: Dobry wieczór.
4: Przypomnij sylwetkę Krzysztofa Piesiewicza.
5: Krzysztof Piesiewicz w Senacie zasiadał dwukrotnie. Najpierw na początku lat 90. i potem był senatorem przez 14 lat, do 2011 roku. Małgorzata Kidawa-Błońska przed chwilą napisała o nim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Krzysztof Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, do Podwójnego życia Weroniki i do serii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Był także aktywnym prawnikiem w głośnych politycznie sprawach. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Krzysztof Piesiewicz zmarł w wieku 80 lat.
4: Wysłaliśmy pytania do strony amerykańskiej. Chcemy wiedzieć, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych i czekamy teraz na odpowiedź, mówił wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Z nami Magda Sakowska. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, Magda.
6: Witam
4: ponownie. Kiedy ministerstwo spodziewa się otrzymać te informacje?
6: MSZ chciałoby, aby nastąpiło to jak najszybciej. Dzisiaj minister Sikorski rozmawiał z amerykańskim ambasadorem i jasno dał mu do zrozumienia, że Warszawa czeka na te wyjaśnienia. Ale jak mówił minister Bosacki, Polska jest już właściwie pewna, dzięki jakiej wizie Zbigniew Ziobro dostał się za ocean.
7: Pan Ziobro dostał, jak się wydaje, tego jesteśmy już właściwie pewni, wizę dziennikarską. No jeśli on w tej chwili deklaruje działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, no to jest pytanie, czy on tej wizy dziennikarskiej, którą mu udzielono, czekamy na wyjaśnienia dlaczego i w jaki sposób udzielono, nie łamie zasad przyznania tej wizy.
6: Co ciekawe, rząd jest także niemal pewny, że w Stanach Zjednoczonych nie ma Marcina Romanowskiego. Wiceminister Bosacki nie chciał zdradzić, gdzie, skoro nie w USA i już nie na Węgrzech, może być Romanowski.
3: Parasol będzie naszym przyjacielem. Jutro to chwilami, natomiast w sobotę i w niedzielę to bardzo często. Na termometrach jutro naprawdę ładnie, bo 18 stopni. Burzowo też jutro może być, bo zapomniałem powiedzieć. W sobotę na termometrach 14 stopni w Puławach i w regionie, a w niedzielę być może nawet i 20. Początek przyszłego tygodnia już bez deszczu, z większą ilością słońca i też z temperaturą w okolicach 20 stopni. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Jutro o tej porze to będzie startować Taneczne Radio na początek weekendu. A teraz niech startuje czwartkowy wieczór. Też będzie fajnie, bo Enrique Iglesias przed nami. Jego Tamo Bien. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Get Back śpiewa Aleksandra Stan, to nie ona dostała zaproszenie na halftime show w trakcie finałowego meczu piłkarskiego mundialu. Ten finał 19 lipca na stadionie w New Jersey. Pewne jest jedno, no w finale nie zobaczymy naszych piłkarzy, bo przepadli w eliminacjach, za to na scenie w trakcie tego kwadransa wystąpi Madonna, Shakira i BTS. Mówi się, że przerwa może być nawet dłuższa, no bo każda z tych gwiazd chciałaby mieć więcej niż swoje 5 minut przed tak dużą publicznością, czy to na stadionie, czy przed telewizorami. Jakby mecz był nudny, to na wszelki wypadek będzie i tak co wspominać. Pierwsze w historii halftime show na piłkarskim mundialu. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

Jonatan Liwka i PZ w czwartkowym Po godzinach. Coś czuję, że oni swoje wakacje 2026 to będą musieli planować na zimę, bo robiąc takie kawałki, muszą być pewni, że koncertowych zaproszeń w sezonie nie zabraknie. Cher, która za moment pewnie od lat ma mnóstwo takich zaproszeń, ale ona ma tyle biznesów, że po prostu nie ma czasu na śpiewanie i na przemieszczanie się po świecie, żeby śpiewać. A szkoda, bo fajnie byłoby ją zobaczyć na scenie. Jej Belief u nas już teraz.

0: Call My Name śpiewa Sheryl Cole, choć teraz bardziej po prostu Sheryl. Najpierw kariera w Girls Aloud, później kolorowe strony w gazetach i burzliwe życie prywatne z piłkarzem, dalej X Factor, krótkie małżeństwo z kolejnym mężczyzną, później związek z Liamem Payne'em z One Direction. To dużo tego było. Oby od teraz mówiło się o niej wyłącznie w kontekście muzycznym. A my jutro po 20 będziemy mówić o muzyce, ale przede wszystkim to będziemy grać muzykę, premiery, nowości. Będą dźwięki Eurodisco, będą sety, no bo jutro taneczne radio. Od 17 rozgrzewka, a po 20 będziemy witać weekend. Polecamy się. A za chwilę gramy dalej. W czwartkowy wieczór będą Andy Dust i Charis z Okarion. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
6: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Im.

0: Chin w programie Po godzinach, brytyjskim muzycznym klimatem. Kończymy program Po godzinach w czwartek. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 21:00 magazyn naszych dziennikarzy. Polecam i zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Jest już 21, słuchamy więc wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotował i przedstawi Bogdan Zalewski.
7: Był wybitną postacią polskiej kultury. Tak politycy wspominają Krzysztofa Piesiewicza. Senator, prawnik i sławny na cały świat scenarzysta filmowy zmarł dzisiaj w wieku 80 lat. Komentarze tych, którzy współpracowali z Krzysztofem Piesiewiczem, zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Dobry wieczór, Michale.
8: Dobry wieczór.
7: Na co zwracają uwagę w swoich wspomnieniach?
8: Z jednej strony w pierwszej chwili na życzliwość, a z drugiej na zaangażowanie Krzysztofa Piesiewicza w sprawy związane z kulturą, także w roli senatora. To podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, który z Krzysztofem Piesiewiczem współpracował 16 lat temu, jeszcze jako marszałek województwa małopolskiego.
9: Każdy go zapamięta jako człowieka bardzo życzliwego, o wysokiej takiej klasie niebywałej i tak pozostanie w naszej pamięci. Prowadziliśmy filharmonię, opery, teatry i akurat pan Krzysztof Piesiewicz pozostawił nam wiele takich własnych świadectw jego życia, jego twórczości i będziemy przez kolejne dekady na pewno mile wspominać.
8: Marcin Skonieczka z Klubu Parlamentarnego Centrum wspomina Krzysztofa Piesiewicza przede wszystkim jako twórcę filmowego.
10: Krzysztof Piesiewicz jest znanym scenarzystą, miał swoje zasługi dla kultury, też był parlamentarzystą, więc ze smutkiem przyjęliśmy tę informację o jego śmierci.
8: Przypomnę, Krzysztof Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara.
7: Eksperci biją na alarm. Krakowski kopiec Kościuszki coraz bardziej się osuwa.
11: Nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że no, sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne. A te wszystkie propozycje chętnie będziemy realizować. Wolałbym etapowo, chyba że w całości otrzymalibyśmy środki. Ale nie będziemy siedzieć i mówić, nie mamy pieniędzy. Chcemy działać.
7: Zapowiada Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.
6: Ten piątek w Puławach, w Rykach, w Kazimierzu Dolnym zapowiada się dobrze, bo będzie słonecznie, chociaż też może być jutro burzowo, na termometrach 18 stopni. W sobotę deszczowo, w niedzielę też co jakiś czas opady deszczu będą się pojawiać i znowu wrócą burze. Na termometrach w sobotę 14 stopni, w niedzielę do 20. Czternasty maja, to jest czwartek, mamy 3 minuty po 21 w Radiu Impuls. Czas na Puławy i nasz region, czas na magazyn dziennikarzy Radia Impuls i czas też na muzykę. Na początek tej godziny zespół The Cars, Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Impuls.

0: Na 3 miesiące do aresztu trafiły 2 osoby podejrzane o brutalne napady na 77-letniego mieszkańca gminy Chodel. Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali 31-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę, którzy mieli dwukrotnie zaatakować seniora w jego domu. Do ostatniego napadu doszło na początku maja. Sprawcy pobili mężczyznę, a następnie zabrali 300 zł. W trakcie śledztwa funkcjonariusze ustalili, że ta sama para już wcześniej napadła na seniora, grożąc mu nożem. Oboje usłyszeli zarzuty rozboju, w tym rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za takie przestępstwa grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Impuls.

0: Teraz zwracamy się do kierowców, którzy wybierają się do Lublina. Ruszyły przygotowania do sobotnich centralnych obchodów Święta Straży Granicznej. Wydarzenie odbędzie się na Placu Zamkowym, dlatego już od dziś jest on zamknięty. Nie można wjechać również w ulicę Kowalską na odcinku od Furmańskiej. Kierowcy są proszeni o ostrożność i szukanie miejsc postojowych w rejonie lubelskiego Starego Miasta. Sobotnie uroczystości na Placu Zamkowym rozpoczną się o godzinie 12. W programie m.in. musztra paradna kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej, pokaz muzyczny orkiestry reprezentacyjnej i defilada pododdziałów. Tegoroczne obchody będą związane również z jubileuszem, bo mija 35 lat od powołania Polskiej Straży Granicznej. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, który wręczy odznaczenia państwowe i flagi RP. To jednak nie wszystko, bo obchody Święta Straży Granicznej zaczną się już jutro. Przez całe piątkowe popołudnie od 12 do 19 na lubelskim Placu Litewskim potrwa piknik Straży Granicznej. Zostanie tam zaimprowizowany posterunek straży jako atrakcja dla najmłodszych. Dorośli obejrzą pokazy sprzętu, z jakiego korzystają strażnicy, a wszyscy usłyszą specjalny koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej, złożony z przebojów muzyki filmowej i rozrywkowej. Na krakowskim przedmieściu zatrzyma się też lubelski krwiobus, a dorośli i zdrowi mieszkańcy regionu będą mogli oddać krew podczas okolicznościowej akcji.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są

0: 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

Nowe pociągi wzmacniają flotę kolei mazowieckich. Przewoźnik odebrał właśnie 6 kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT wyprodukowanych w Siedlcach. To część większego zamówienia obejmującego łącznie 21 nowoczesnych składów. Nowe 5-członowe pociągi są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pasażerów z rowerami i rodziców z wózkami dziecięcymi. Na pokładzie są m.in. klimatyzacja, monitoring, bezprzewodowy internet i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Składy mogą zabrać ponad 580 pasażerów i rozpędzają się do 160 km na godzinę. Koleje mazowieckie mają już 15 takich pojazdów. Wszystkie zostały dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Radio Imp.

0: Muzeum Czartoryskich w Puławach zaprasza na tegoroczną Noc Muzeów. Czego więc mogą się spodziewać goście? Mówił Zbigniew Kiełp z Puławskiego Muzeum Czartoryskich.
1: Zaczynamy, można powiedzieć, niecodziennie, inaczej od potrójnego wernisażu wystaw w Domu Aleksandryjskim. Zaczynamy o godzinie 17:00, wstęp wolny. Tutaj zobaczą Państwo wystawę dotyczącą pamiątek po zmarłej pani Marii Zaborowskiej. Zobaczą Państwo masę fotografii dotyczące Puław okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz wyjątkową wystawę malarstwa pana Andrzeja Tuźnika dotyczącą również modernistycznych Puław. Dla gości, którzy przybędą do nas na wernisaż wystawy, nie zabraknie wyjątkowej niespodzianki upamiętniającej 120. rocznicę nadania Puławom praw miejskich.
0: W Pałacu Czartoryskich można zobaczyć ekspozycję poświęconą Izabeli Czartoryskiej oraz rekonstrukcję historycznych elementów i pamiątki związane z rodziną Czartoryskich.
1: O godzinie 19:00 rozpoczynamy pełną skalową Noc Muzeów. Bilet w cenie 5 zł do zakupienia w kasie głównej Muzeum Czartoryskich w Puławach, czyli w pałacu. I tam poza stałą wystawą Ojczyzno, niechaj cię uwiecznie, będą Państwo mogli zobaczyć wystawę otwartą pod koniec sezonu turystycznego 2025 między sztuką a sercem, akwarelowa opowieść o pani na Puławach. Wybitni akwareliści Grupy Lubelskiej zaprezentują Państwu wspaniałe obrazy dotyczące naszych Puław, historii wspomnianej pani na Puławach, czyli księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nowość w tym roku to wystawa Sublime, która dotyczy niezwykłej kolekcji rekonstrukcji ubiorów damskich.
0: Z kolei w Domku Aleksandryjskim przygotowano kilka wystaw tematycznych dotyczących historii Puław, przemysłowego dziedzictwa miasta oraz prac artystycznych i dokumentów związanych z regionem.
1: Wystawą stałą monety, medale w dzieje Puław wpisane. Tutaj historia Puław społeczno-gospodarcza od XV do XIX wieku. Natomiast najnowsze trzy wystawy to obrazy wspomnień pamiątki po Marii Zaborowskiej przekazane przez syna do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Puławy w cieniu zakładów azotowych. Myślę, że dla tysięcy mieszkańców Puław będzie to wyjątkowa podróż do korzeni, do dzieciństwa, do tych Puław lat 60., 70., czyli modernistycznych, nowoczesnych Puław przy wielkim kombinacie chemicznym, o którym jest jak najmniej, jeśli chodzi o wystawę. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest podróż po nowoczesnych Puławach, mieszkańcy Puław, ich codzienność, odpoczynek, rekreacja.
0: Podczas Nocy Muzeów w Muzeum Czartoryskich w Puławach na zwiedzających czeka nie tylko wieczorne oglądanie stałych ekspozycji, ale także dostęp do wyjątkowych wystaw czasowych przygotowanych specjalnie na to wydarzenie.

0: ten weekend zamek w Janowcu będzie można zwiedzić po zmroku. Specjalne oprowadzania po zabytkowych ruinach i skansenie to oczywiście atrakcja tegorocznej Nocy Muzeów. W programie także prezentacja interaktywnej makiety 3D, widowiskowy mapping na murach czy spotkanie z Czarną Damą. Sobotnie oprowadzania po Janowieckim Zamku ruszą o 19:30 i 21:30. Wstęp za symboliczną złotówkę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Impuls. O tym mówiliśmy w czwartek. Prawie 89 milionów złotych trafi do powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, doradztwa zawodowego oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie obejmie także bony szkoleniowe i płatne staże, a wysokość dotacji na założenie firmy może sięgać ponad 55 tysięcy złotych. Z programu skorzysta blisko 5 tysięcy osób, a według szacunków zatrudnienie znajdzie około 2 tysiące mieszkańców regionu. Wsparcie trafi m.in. do urzędów pracy w Puławach, Rykach oraz Lubartowie. Tymczasem w powiecie ryckim ruszą kolejne inwestycje drogowe. Przebudowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Zawitała oraz Niedźwiedź. W starostwie podpisano umowę na modernizację 3 fragmentów tras o łącznej długości ponad 2 km. Prace obejmą kompleksową wymianę nawierzchni i poprawę parametrów technicznych dróg. Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo robót drogowych z Lubartowa. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Większość środków pochodzi z dofinansowania rządowego, a pozostałą część pokryją powiat rycki oraz gmina Nowodwór. Z okazji Dnia Farmaceuty obchodzonego 14 maja zwracamy uwagę na problem polipragmazji, czyli przyjmowania wielu leków jednocześnie. O tym mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Zjawisko polipragmazji może być dla pacjenta bardzo niebezpieczne. Leki, a także suplementy diety oraz zioła oddziałują na nasz organizm, ale także na siebie nawzajem. Polipragmazja jest groźna dla każdego, jednak najbardziej dla osób starszych, które często zmagają się z wieloma chorobami i w związku z tym przyjmują wiele leków. Kiedy przyjmujemy jednocześnie 5 leków, prawdopodobieństwo negatywnych interakcji wynosi nawet 50%.
0: Specjaliści przypominają, że wszystkie przyjmowane leki warto konsultować z lekarzem. Dodajmy, że przeterminowane leki należy oddawać do specjalnych pojemników w aptekach, a nie wyrzucać do zwykłych odpadów. Poniatowa znalazła się w gronie najbardziej zielonych miast Europy. W tegorocznym rankingu Cool City Index miasto zajęło pierwsze miejsce w województwie lubelskim, 7 w Polsce i 109 w Europie spośród ponad 11 tysięcy ocenianych miast z 27 krajów. Ranking uwzględnia m.in. ilość terenów zielonych, warunki wodne, bioróżnorodność oraz wpływ przestrzeni miejskiej na komfort życia mieszkańców. Wysoka pozycja Poniatowej to efekt dużej liczby terenów rekreacyjnych i bliskości natury. Samorząd zachęca mieszkańców i turystów do korzystania z zielonych przestrzeni oraz atrakcji na świeżym powietrzu. W Puławach rozpoczęła się 17. edycja powiatowego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Mój Świat. W tegorocznej odsłonie uczestnicy mają za zadanie przygotować wiersze lub opowiadania inspirowane Puławami oraz postacią księżnej Izabeli Czartoryskiej. Prace można nadsyłać drogą elektroniczną do końca maja. Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. W sobotę Muzeum Czartoryskich w Puławach ponownie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających w ramach Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Na gości czekać będą nie tylko stałe ekspozycje, ale również specjalnie przygotowane wystawy czasowe, mówi Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
2: Zaczynamy, można powiedzieć, niecodziennie, inaczej od potrójnego wernisażu wystaw w Domu Aleksandryjskim. Zaczynamy o godzinie 17:00, wstęp wolny. Tutaj zobaczą Państwo wystawę dotyczącą pamiątek po zmarłej pani Marii Zaborowskiej. Zobaczą Państwo masę fotografii dotyczące Puław okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz wyjątkową wystawę malarstwa pana Andrzeja Tuźnika dotyczącą również modernistycznych Puław. Dla gości, którzy przybędą do nas na wernisaż wystawy, nie zabraknie wyjątkowej niespodzianki upamiętniającej 120. rocznicę nadania Puław praw miejskich, ale również będzie to niespodzianka, w której będą Państwo mogli zobaczyć cykl 4 wystaw przygotowanych przez pracownię w latach 2024-2026 na okoliczność wspomnianego jubileuszu. Myślę, że Państwo się domyślają, co to jest za niespodzianka. Ilość tych niespodzianek jest ograniczona. O godzinie 19:00 rozpoczynamy pełną skalową noc muzeów. Bilet w cenie 5 zł. zakupienia w kasie głównej Muzeum Czarodziejskich w Puławach, czyli w pałacu, i tam poza stałą wystawą Ojczyzno, niechaj cię uwiecznie, będą Państwo mogli zobaczyć wystawę otwartą pod koniec sezonu turystycznego 2025 między sztuką a sercem, akwarelowa opowieść o pani na Puławach. Wybitni akwareliści Grupy Lubelskiej zaprezentują Państwu wspaniałe obrazy dotyczące naszych Puław, historii wspomnianej pani na Puławach, czyli księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nowość w tym roku to wystawa Sublime, która dotyczy niezwykłej kolekcji rekonstrukcji ubiorów damskich, czyli coś dla pań. Mówimy tutaj o okresie końca wieku XIX i początku wieku XX. Wszystko to przepięknie przygotowało atelier Nomina Rose. Proszę mieć na uwadze, że ta wystawa nie jest w jednym miejscu. A to dlaczego? Jak Państwo przyjdą do nas, to się przekonają. Będzie to miła niespodzianka. Jeśli chodzi o wysłuchanie, to przygotowaliśmy coś dla pań. Ta wystawa też jest dedykowana głównie paniom, chociaż myślę, że i panowie coś fajnego też podejrzą, podsłuchają. Będzie o godzinie 20.30 i 21.30 dwa wykłady pod tytułem Pani na Puławach, też o strojach księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nie zapominamy o najmłodszych naszych uczestnikach Nocy Muzeum. Dział Edukacji Muzeum Czartoryskich w Puławach przygotował dla nich bardzo ciekawy quest, który dotyczy historii oczywiście, ale jest związany z rocznicą wspomnianą nadania Puławom praw miejskich, i ten quest będzie się odbywał między Muzeum Czartoryskich, czyli pałacem, a Domem Aleksandryjskim. Ułatwienie dla Państwa będzie przejście przez skrzydło pałacu bezpośrednio do Domu Aleksandryjskiego, gdzie będę na Państwa czekał z czterema wystawami. Wystawą stałą, monety, medale w dzieje Puław wpisane. Tutaj historia Puław społeczno-gospodarcza od XV do XIX wieku. Natomiast najnowsze trzy wystawy to obrazy wspomnień, pamiątki po Marii Zaborowskiej przekazane przez syna do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Puławy w cieniu zakładów azotowych. Myślę, że dla tysięcy mieszkańców Puław będzie to wyjątkowa podróż do korzeni, do dzieciństwa, do tych Puław lat 60., 70., czyli modernistycznych, nowoczesnych Puław przy wielkim kombinacie chemicznym, o którym jest jak najmniej, jeśli chodzi o wystawę. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest podróż po nowoczesnych Puławach, mieszkańcy Puław, ich codzienność, odpoczynek, rekreacja. Więc zapraszam serdecznie. Natomiast nową, niespotykaną, niebywałą wystawą, nie wiem nawet jak odmienić, nie było tego w Puławach, nie było tego w województwie lubelskim, wyjątkowa wystawa Puławy, ludzie, miasto, modernizm Andrzeja Tuźnika, 10 wyjątkowych obrazów dosyć sporych gabaretów, na których autor pokazuje swoją wizję, czy też spojrzenie na źródła ikonograficzne, czyli dawne fotografie, ale będą mogli Państwo zobaczyć, jak artysta postrzega ten obraz historyczny i przemyca to na swoje płótna, a jednocześnie w mojej ocenie pokazuje pewne wspomnienia, pewne obrazy dzieciństwa. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście będzie można spotkać się z autorem, czyli wspomnianym panem Andrzejem Tuźnikiem na wernisażu. Ja też będę do Państwa dyspozycji do godziny 23 oraz koleżanki z pozostałych działów. Będziemy próbowali się Państwem zaopiekować pod względem edukacyjnym. Myślę, że będzie to ciekawa noc, pełna wielu przeżyć i miłej lekcji historii zupełnie w innym wydaniu. Zapraszamy serdecznie.
0: Organizatorzy podkreślają, że przygotowane wystawy będzie można oglądać także po zakończeniu Nocy Muzeów w ramach regularnego zwiedzania muzeum.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
6: Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomej decyzji o odwołaniu planowanego wcześniej rotacyjnego przemieszczenia do Polski pancernej grupy bojowej, w skład której wchodzi ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Informacje o zmianie planów podały amerykańskie portale wojskowe oraz media. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Paweł, Pentagon nie chce w przesłanej do ciebie informacji komentować sprawy, która wywołała także zaskoczenie na Kapitolu.
7: Dobry wieczór. Tak, na Kapitolu ogromne zdziwienie. Roger Wicker, szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Shaheen podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczebności sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych w Polsce. Tak mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Łączymy się z Krzysztofem Berendą, który jest na Kongresie Gospodarczym Impact w Poznaniu.
8: Dzień dobry.
6: Krzysztofie, dlaczego stopy nie spadną?
8: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża, dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
9: Obniżane? Nie. To już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
8: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
9: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
8: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
5: Deszczowy czas szykuje się w Puławach i w całym naszym regionie. Jutro to w zasadzie w trakcie burz tylko, bo takie są prognozowane na popołudnie i wieczór. Za to w sobotę i w niedzielę to tak przelotnie może padać i przez cały dzień. Na termometrach na razie nieźle, bo 18 stopni jutro, w sobotę trochę chłodniej, bo 14 stopni, ale w niedzielę już 20. Początek przyszłego tygodnia też z taką temperaturą, a gdzieś w połowie przyszłego tygodnia, bo tak wynika z prognozy długoterminowej, ma być jeszcze cieplej. Kończymy ostatni w tym tygodniu magazyn dziennikarzy Radia Impuls. My ponownie słyszymy się jutro po 17:00, jutro piątek, taneczne radio. Jutro będziemy witać weekend. Już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś i do usłyszenia. Bye, bye.
0: Radio Impuls.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Dumano! I venga conmigo!

0: reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.